0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Hej i czołem sprzed mikrofonu radiowego. To ja, Martyna Ostrowska, a ten podcast to Polka na zagraniczu. Dzisiaj kolejna historia, kolejna gościni, kolejne spotkanie. Niezmiernie się cieszę, że nieustannie dziewczyny przychodzą i dzielą się ze mną, ale nie tylko ze mną, bo też z wami, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, swoimi historiami. Bo historia emigracji to nie tylko historia wyjechania z kraju, to historia życia i tego, co w dużej mierze nas ukształtowało, ale także często historia o tym, jak ta duża zmiana wpłynęła na nasze życie obecne. No i dzisiaj nie będzie inaczej, mam taką nadzieję. Porozmawiamy sobie od serca z moją kolejną gościnią. Pochodzi ze Śląska, w Austrii mieszka już kilka lat i na mały, jak to się ładnie po niemiecku mówi, Zwischenstopp, czyli przystanek, była w Grecji. Dzisiaj po drugiej stronie mikrofonu Jenny Gałeczka. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Super, że udało nam się dogadać i dzisiaj tutaj spotkać.
2: Cześć, to ja, Jenny.
3: Sama jestem tak troszkę w szoku, że tu jestem. Zawsze jak słuchałam twoich właśnie nagrań i tak dalej z innymi paniami, dziewczynami, kobietami, to miałam wrażenie, Boże, jakie one mają życie takie barwne, takie ciekawe po prostu. Zawsze się tam coś dzieje, a ja takie miałam wrażenie, że w moim życiu wszystko jest takie dziwnie niepoukładane, takie po prostu nieogarnięte kompletnie.
1: No, to jest już nas dwie. Nie, tak, ale tak na serio mówiąc to, my się już jakiś tam czas umawiałyśmy, ja już tam ci coś podpytywałam cię dużo, dużo wcześniej. I tak sobie myślę, że ja sama tak to czasem trochę mam, że jak sobie później odsłuchuję te rozmowy, to myślę, wow, ale życie. Ale o tym, co rozmawiałyśmy dokładnie przed wejściem, że czasem sobie trzeba zrobić taki check i popatrzeć na to, co my w życiu już mamy, co osiągnęłyśmy, co robimy, bo myślę, że właśnie mamy tą tendencję, my kobiety szczególnie, do tego, żeby sobie trochę umniejszać i gdzieś w tym pędzie trochę nie zdawać sprawy z tego, że ojej, wiele z tych rzeczy, o których słucham, o których słyszę, ja już też zrobiłam, robię i naprawdę jest dobrze. Więc sobie o tym też na pewno porozmawiamy. I tym bardziej się cieszę, bo tak jak już to wspominam niejednokrotnie w moich audycjach, często proszę moje rozmówczynie, bo niektóre z was znam lepiej, niektóre mniej, niektóre bardziej. Mimo wszystko zawsze proszę jakąś krótką notkę, żebym miała jakiś punkt wyjścia, jeśli znamy się mniej. I pamiętam, że ty wysłałaś mi solidne kilka stron.
3: To było 12 stron.
1: 12 stron, okej, nie liczyłam, ale tak, było tego
3: sporo. Ja policzyłam, ale to pewnie dalej w dalszej rozmowie się rozwiążę, dlaczego.
1: I to były kartki po prostu z notesu, które zapisałaś długopisem, czyli jak ja to nazywam vintage style i tak jak ci też mówiłam przed wyjściem na antenę, uwielbiam, bo ja też jestem pod tym względem, ja to tak ładnie nazywam vintage, bo uważam, że to bardzo ładnie brzmi, że to tak właśnie jest.
3: Ale dobrze takie stwierdzenie, bo wydaje mi się, że to już przechodzi do takiej historii trochę. Pisanie w zeszycie,
1: tak,
3: w ogóle
1: zeszyty. Wiesz, już i nagrywamy wszystko jest online, i w pracy mamy wszystko online, i zakupy robimy online, coraz mniej tak naprawdę.
3: I tak naprawdę coraz mniej w ogóle wychodzimy z domu, już nie mówiąc o spotykaniu się z innymi ludźmi. Patrząc
1: to swoją
3: na
1: drogą, tak.
3: Dating life i na to, że istnieją te wszystkie aplikacje, że gdzieś nie trzeba się spotykać, żeby poznać człowieka, no.
1: Tak, w zasadzie bardzo dużo rzeczy w życiu, jak nie większość, można już załatwić nie wychodząc do ludzi,
3: tak.
1: Co ma swoje plusy i minusy na pewno i o tym sobie też możemy porozmawiać, ale właśnie dla mnie to jest takie fajne, napisanie na kartce i tak jak ci wspominałam przed wejściem na antenę, jak jest coś na kartce, to mi się wydaje takie, nie wiem, ważniejsze.
3: Takie, dokładnie.
1: Że, i tam mi z tego komputera to może coś zginąć, ktoś mi skasuje, a kartkę jak mam, to mam. I właśnie jak sobie, tak jak mówiłam, nie wiem, lubię robić listy zakupów, to-do listy na kartce, czy właśnie sobie pisać jakieś rzeczy, które się wydarzyły, żeby jakoś tak dla nie wiem, może to też dlatego, że jestem wzrokowcem, żeby moja głowa też przyjęła, że o, to się wydarzyło, słuchaj, jest dobrze, idziemy dalej. Więc Jenny wysłała mi wiele tych stron i ja je naprawdę nie przeczytałam ich od razu, przyznam się do tego, ale powiem ci, jak je przeczytałam, to miałam takie, o kurczę. Naprawdę, bo bardzo dużo tam siebie znalazłam i było to bardzo szczere i prosto z serca i myślę, że też ta kartka sprawia, że tak może trochę bardziej przelewamy te myśli, to nie jest takie mechaniczne, tylko jest trochę takie też...
3: Nie zastanawiasz nie możemy, się tak długo.
1: Tak, plus, po prostu to idzie, to tak płynie, prawda? I powiedz mi, czy ty też jesteś taka trochę vintage?
3: Tak, bardzo. Ja ogólnie jestem, mam wrażenie, że urodziłam się w złych czasach i na serio. Że jakby ciężko mi się tutaj odnaleźć w tych czasach internetu i tego, jak jest wszędzie głośno i jak biegniemy strasznie. Mam wrażenie, że mnie to kompletnie przerasta, że to jest coś, co... No nie wiem, nie potrafię tego udźwignąć. I myślałam, że jak stanę się starsza, że już dojdę do tej trzydziestki i wiesz, i będzie taki moment... Tak, i będzie taki moment, że ja po prostu powiem, tak, daję sobie radę, mam ogarnięte życie, mam pracę świetną i to, i wszystko jest po prostu tak, jak powinno być. I wtedy dochodzę do wniosku, że no jednak bardzo się myliłam.
1: Tak, plus w zasadzie jak powinno być, no nie? To jest kolejne
3: no
1: pytanie.
3: Właśnie.
1: Czy to jak żyję, to już jest to, co powinno być, czy jeszcze trzeba...
3: Czy jeszcze coś będzie?
1: Tak.
3: Czy już było?
1: Tak.
3: Czy ta przeszłość była
1: lepsza
3: niż przyszłość?
1: A czy ja może jeszcze może te 10 punktów odhaczyć?
3: Tak.
1: Bo nie wiem, bo tak było w internecie napisane.
3: No dokładnie, nie? ChatGPT ci powiedział, że do tego wieku powinnaś mieć
1: to.
3: Coś tam osiągnięte.
1: Tak.
3: No tak. Więc jak się tak porównujemy i tak dalej, no to jest najgorsze. Myślę, że to jest takim bardzo stresujące, no takie mocno stresujące.
1: Ale cieszę się, że o tym mówisz i że to wybrzmiało, bo myślę, że często też mówimy w tych audycjach o dobrych rzeczach i o super rzeczach, ale właśnie myślę, że też dobre jest mówić o tym, że czasem nam trudno w tym życiu i że dobrze, że to mówisz, bo ja się mogę pod tym totalnie podpisać, bo nie wydaje mi się, żebym ogarniała i nie wydaje mi się, żebym to życie miała poukładane. I zawsze, i mam w głowie często tak, że jak to się wydarzy, to już wtedy.
3: Tak się ciśniesz, nie?
1: Tak, że i to się wydarza. I ty sądzisz, jasne. I wtedy się pojawia kolejnych 5 punktów, które trzeba odhaczyć, żeby to się... To coś, co się ma wydarzyć, nie do końca wiemy, co to jest. I ja się cieszę, że to mówisz, dlatego że myślę, że nie tylko my mamy te wątpliwości. I chcę, żeby kobiety, które nas słuchały, też wiedziały, że nie jesteście w tym same. To
3: tak.
1: W zasadzie dotyczy wielu z nas, i myślę, nie tylko kobiet, ale i mężczyzn. I po prostu trochę tak... Wiesz, żyjemy w tym takim życiowym matriksie, udając, że ogarniamy, no bo chodzisz do pracy, robisz zakupy, jesz
3: i tak
1: dalej.
3: No przecież.
1: A cały czas z tyłu głowy jest ten taki kołowrotek, no nie?
3: Tak, tak, zgadzam się. No i jeszcze, no i właśnie pisząc to na kartce, tę moją wypowiedź, miałam coś takiego na końcu, taką myśl, że no jak już to napisałam wszystko, te 12 stron, jak się już rozpisałam, to potem sobie myślę, w sumie mam o czym rozmawiać. W sumie jest jakiś sens tego podcastu ze mną, bo jestem tym typem człowieka, który się mocno uzewnętrznia. Jestem osobą, która nie blokuje się, że tak powiem, emocjonalnie.
1: To
3: więc...
1: jest sen każdego, wiesz, każdej osoby zadającej pytania, nie? Ktoś, kto
3: ja
1: lubi dużo mówić.
3: Ja jestem niesamowicie otwarta. Jak zadasz mi pytanie, to ja ci po prostu bardzo szczerze odpowiem, bo jest to też takie, nie wiem, mam wrażenie, że jestem zmęczona udawaniem kogoś, kim nie jestem. I lubię być sobą. Mm. I lubię po prostu mówić, kim jestem. I jeśli ktoś tego nie akceptuje, to bardzo się cieszę, że nie istnieje w moim życiu. Więc mam takie, wiesz...
1: Tak, wiesz, to ja ostatnio... Chciałam powiedzieć, że dokładnie takie miałam wrażenie, czytając te notatki, które mi wysłałaś. To jest właśnie o tym mówisz, ludzi, których nie ma w twoim życiu. Słyszałam ostatnio super rzecz. I to powiedział Tom Holland. Nie pamiętam, to był jakiś wywiad z nim po prostu. I on powiedział taką rzecz, że jeśli ktoś ma coś do mnie, to niech przyjdzie, to niech do mnie zadzwoni i mi to powie.
3: Tak.
1: A jeśli nie ma mojego numeru, żeby do mnie zadzwonić, to znaczy, że nie zna mnie na tyle, żeby coś do mnie mieć. I to jakoś tak ze mną zostało. I sobie
3: przemawia,
1: myślę,
3: tak.
1: Boże, dziewczyno, po co ty się tak tym wszystkim przejmujesz, nie?
3: No, ale
1: ludzie nie myślą cały czas o tobie, a nawet jeśli gadają, to będą gadać.
3: Ale myślę, że to też jest kwestia tego, że my sobie dużo wmawiamy też. Chcemy być na jakimś poziomie, tak? Nawet same nie wiemy, na jakim poziomie i co to w ogóle jest jakiś poziom.
1: To jest właśnie to coś, co gonimy, ale nie wiemy, co to jest. No
3: dokładnie. I w pewnym momencie chyba uświadamiamy sobie, no i po co? Ale potem przychodzi znowu taki czas, kiedy znowu zaczynamy biegnąć gdzieś tam, biec. Tak. I potem znowu wracamy gdzieś tam do tego balansu.
1: To jest taka sinusoida.
3: Tak, znaczy, kompletna sinusoida.
1: Zazdroszczę wszystkim, ale to zazdroszczę tak z głębi serca wszystkim, którzy mają ten balans. I oni tak nie mają, tak. Nie zrywają się do tego biegu tak bardzo.
3: To są, no właśnie to są ludzie, których ja podziwiam też.
1: No i słuchaj, myślę, że jeśli już mamy tego świadomość, to jesteśmy na dobrej drodze, żeby tam dotrzeć.
3: Tak. Zgadzam się z tym totalnie.
1: I tu takim bardzo długim tytułem wstępu, bo sobie na pewno jeszcze o tych wszystkich rzeczach, o byciu dorosłym, na emigracji i tak dalej porozmawiamy. Ale chciałam trochę tym nawiązać właśnie do początków twojej emigracji, bo one też się wiązały u ciebie z takim dość trudnym okresem.
3: Tak, no.
1: Ale zacznijmy od tego, co wcześniej, bo ty byłaś bardzo aktywną zawodowo osobą w Polsce. Opowiadaj.
3: Tak. W Polsce miałam swojego bzika na punkcie nauczania języka angielskiego. Skończyłam studia i bardzo szybko związałam się właśnie z tym zawodem nauczyciela. Dostałam się do pracy w szkole podstawowej, która nie była tak naprawdę łatwą szkołą. Tam działy się różne rzeczy, jeśli chodzi o dzieci, o ich rodziców i tak dalej. Takie trudne środowisko. Mm-hmm. Ale mam wrażenie, że dało mi to dużo. I bardzo dobrze wspominam ten czas. Bo czułam się taka potrzebna. Wiesz, jak to jest, kiedy jesteś tym typem człowieka, który lubi pomagać, który lubi być gdzieś, gdzie czuje się, że ta wartość jego jest...
1: Że jest częścią pewnej grupy.
3: Tak, tak, tak. I w tym momencie, gdy ja byłam nauczycielką, to miałam takie poczucie, że jestem w stanie tym dzieciom pomóc. Zostawałam po lekcjach, żeby z nimi pogadać, jak potrzebowali.
1: Czyli miałaś swoją taką misję.
3: Tak, tak. Ja jestem takim właśnie, nie? Troszkę misjonarzem, nie? To mówią. Ale to nie jest dobre, jak się tak na to patrzy z innej perspektywy. Aczkolwiek wracając do tematu nauczania.
1: A jak studiowałaś angielski, to już sobie myślałaś tam wcześniej, że chciałabyś
3: iść w kierunku nauczenia? To było moje marzenie. Tak, to już było moje marzenie od wielu, wielu lat. Ja już w liceum właśnie chodząc na rozszerzony angielski, wiedziałam, że chcę być nauczycielem. To było takie, nie wiem, no po prostu czułam. Ale to też jest pewnie w jakimś sensie związane z tym, że w gimnazjum miałam trudny okres w swoim życiu, gdzie ci nauczyciele powinni pomagać, a nie pomagali wystarczająco. I poczułam tą potrzebę, że hola, ale ludzie, to ja będę takim nauczycielem, który pokaże wam, jak być nauczycielem, nie? Że nauczyciel to nie tylko osoba.
1: Który będzie to bardziej pomocą niż tym takim... Ojejku, bo ja myślę, że w naszych
3: nie,
1: czasach...
3: Nie, że wiesz, odwalić robotę i wracać do domu, nie?
1: Tak, plus jeszcze, ja myślę, że nasze czasy szkoły, czyli tam lata 90., 2000., początki, to wiesz, autorytet.
3: Tak.
1: Że nauczyciel ma rację i koniec, no tak. Nie? Więc jakby nie było tego dialogu, mi się wydaje, aż tak.
3: To
1: bo
3: prawda.
1: Ja też swoją szkołę, szczególnie gimnazjum, wcale dobrze tego nie wspominam.
3: No ja wiele lat spędziłam na nauczaniu tak naprawdę domowym. Wiele lat. Był to na pewno jakiś rok i półtorej potem jeszcze w liceum czy coś. Ale kwestia tego, że właśnie ci nauczyciele, których ja sobie wyobrażałam jako kogoś, kto by mi mógł pomóc, gdy moich rodziców nie ma w pobliżu, tak? Bo to jest osoba dorosła, jestem dzieckiem jeszcze, są rówieśnicy, ja sobie na przykład nie radzę. Potrzebuję kogoś, potrzebuję wsparcia, kogoś, kto zauważy, że coś się dzieje. I w tym momencie... Jest tam ten dorosły nauczyciel w tej klasie i on ma kompletnie w dupie, nie? Czy ty tam oddychasz, czy nie? Czy ty jesteś w tej klasie? Byle się obecność zgadza, reszta to już jest, wiesz, kompletnie. To nie jest ważne. Więc ja miałam takie poczucie chyba tej misji, że to się musi zmienić, że ja chcę wprowadzić jakąś zmianę w tym właśnie byciu nauczycielem, że to tak nie powinno być. No i poszłam na te studia. Skończyłam je dość dobrze. I stałam tym nauczycielem. I byłam z siebie taka dumna. Wtedy to było takie uczucie, no nie wiem, spełniłam swoje marzenie, tak?
1: No tak, spełniałaś się też w tym, tak? Bo miałaś w tym jakiś duży cel. A powiedz mi, czy właśnie szkoła potem cię rozczarowała już, jak wylądowałaś po tej drugiej stronie?
3: O Boże. Jeśli chodzi o... nie wiem, mój zespół, inne nauczycielki by świetne. ja naprawdę świetnie wspominam te kobiety. One były też takie właśnie inspirujące. Ten czas był rozwijający dla mnie. Ale jeśli chodzi o te wszystkie papierologie, dokumenty, to jak ty musisz, nie wiem, to możesz, tego nie możesz, to możesz i tego nie możesz, a tak musisz, a tak nie możesz. I to było ciągle tyle tych zasad. Ja sobie myślałam, hej, ja wiem, jak ja mam sobie radzić. Czemu tutaj mi narzucacie, jak ja mam prowadzić moje zajęcia z dzieciakami, które są tak różne? Jak ja mam prowadzić zajęcia w jeden sposób z tyloma różnymi ludźmi?
4: Przecież no to właśnie, są, plus, bo to są
3: tyle różnych osobowości, tak?
4: Tak, o różnym usposobieniu, tak. O jakiejś tam różnej, wiadomo, historii czy sytuacji rodzinnej, ale też dzieci na takim różnym poziomie tego języka na przykład, tak, nie? Czy wiedzy tak. W ogóle. No bo wiadomo, nie ma wszystkich piątkowiczów albo wszystkich, tak. którzy tam nie dociągają, tylko mm-hmm. to jest naprawdę zróżnicowane.
3: I nagle przychodzisz do klasy, a tam 26 albo 28 osób.
4: No właśnie,
3: osób,
4: jeszcze to
3: wszyscy
4: jest
3: razem,
4: tyle dzieci, no nie? To nie jest grupa 10 jak na kursie z niemieckiego, no nie?
3: Nie, to był chaos.
4: Jak ty sobie
3: chaos,
4: z tym radziłaś?
3: Na początku to był chaos. Ja miałam, ile ja mogłam mieć lat? Nie wiem, 23?
4: No właśnie, byłaś świeżo po studiach. Ja sama tak byłaś bardzo młoda.
3: Wiesz, ja jestem też niska, nie? Te dzieci były 10 razy wyższe ode mnie. I niektóre to wyglądały w ogóle starzej ode mnie. Ja mówię, Boże, przecież... Słuchajcie, jestem waszą nową nauczycielką, nie? No ale serio, to było na początku, to był jakiś kosmos. A najbardziej mnie dziwili, znaczy dziwili, nie dziwili mnie, bo wiedziałam, że to się stanie, ale rodzice byli bardzo specyficzni, tak? Jak mm-hmm. patrzysz na to w tym takim, że przychodzi nauczycielka do pracy i ja mówię, nie wiem, mamy te, jak to się mówi, konsultacje. No mhm. i przychodzą rodzice na konsultacje, że nie wiem, że dziecko ma jakieś złe oceny tam powiedzmy z angielskiego. Ja sobie siedzę na tych konsultacjach w tej sali i oni wchodzą i a widziałaś może nauczycielkę? Nie, bo ja sobie gdzieś tam siedziałam, wiesz, nie przy biurku i ten mhm. i widziałaś może nauczycielkę? Przyszła już czy coś? Ty też ten... Czekać na
4: ty
3: siostrę?
4: Ty też masz problem z ocenami.
3: Ale serio, bywały momenty, kiedy oni mi nawet dzień dobry nie mówili, tylko właśnie takie, widziałaś gdzieś tutaj dyrektorkę i coś tam, nie? A ja myślę, ej, halo, jestem na dyżurze, tutaj jest przerwa, jestem nauczycielem.
4: Tak, ale ja mogę to potwierdzić, że niscy ludzie trochę tak mają. Nie wiem, czy to, niskie kobiety, myślę, bo jednak u mężczyzn to jest

0: bo myślę, że my obie wyglądamy, no nie, ale, ale serio tak jest, no nie?
1: Nie, no jest tak, no.
0: Nie chodzimy w garsonkach i obcasach, więc pewnie to też trochę sprawia inne wrażenie, ale, ale po prostu czasem, no nie wiem, tak się zastanowić,
2: tak
0: no nie?
2: Nie, ty troszkę się zastanowić na tym, czy faktycznie no byś to powiedział, nie?
0: Z tymi rodzicami?
2: No, z tymi rodzicami było różnie, aczkolwiek myślę, że jakoś do nich przemówiłam, bo oni potem chętnie ze mną się spotykali. Wiesz co, ja podchodziłam do nauczania nie w taki surowy sposób, gdzie mówimy tylko o tych ocenach i nara. Tylko ja zadawałam pytania, czy coś się dzieje, czy jest jakiś powód, że dziecko nie potrafi się skupić, czy próbowali, nie wiem, zainteresować się różnymi życzeniami, tak? Że może dziecko ma jakieś problemy w jakiejś innej, jak to powiedzieć, w innej
0: także to
2: strefie
0: nie problem,
2: życia,
0: tak, bo to,
2: a nie
0: to
2: tylko,
0: nie, że
2: się nie potrafi
0: leniwy,
2: uczyć.
0: Tak? Jak to się zwykło mówić. Tak,
2: tak. Wiesz, no dzieci są różne. Sama wiem po sobie, jak jestem trudnym człowiekiem, jakim byłam trudnym dzieckiem.
0: Później my dorośli też jesteśmy zupełnie różni, ale tak. To o tym za chwilę. No.
2: Tak, no i właśnie tu jest ta rzecz, że ja patrzyłam na to pod kątem emocjonalnym, pod kątem takim zrozumienia, bo wiem, jak to było, więc chciałabym im tego, jakby troszkę ich uchronić przed tym, tak? No i starałam się znaleźć gdzieś ten złoty środek, rozmawiać z tymi rodzicami, rozumieć, co się dzieje i próbować z tymi dziećmi też gadać. Tak po prostu jak z człowiekiem, nie jak z dzieckiem. Bo...
0: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie dać tym dzieciom przestrzeń do wypowiedzenia się też, co
2: tak,
0: one czują i,
2: tak.
0: I co tam się w tej ich głowie dzieje. Bo ja na przykład mam takie osobiste wspomnienia, że ja zawsze dobrze się uczyłam i pamiętam, że kiedyś w liceum z jakiegoś powodu moja mama musiała, wiem, wyjeżdżałam gdzieś za granicę ze szkoły, moja mama musiała przyjść tam porozmawiać z moją wychowawczynią, która była super wyluzowaną kobietą i była naprawdę świetna. No ale ja nie byłam zbyt wylewną osobą nigdy. No i ona myślała, że u mnie luz, nie? No dobre mam oceny, to się nikt mnie nie czepia generalnie. Nigdy tam rodziców nie wzywali i tak dalej. No a mama mówi, że ja się tak zawsze przejmuję ocenami i nauką, że mnie to stresuje. No i ona w szoku. Więc wiesz, ile może się tam dziać, no nie? W ogóle z tyłu głowy. I czasem nie wiemy, więc to się może kryć nawet za dobrym sprawowaniem i dobrymi ocenami
2: oczywiście.
0: Ucznia, no nie? Więc to jest też myślę bardzo trudne dla nauczycieli, żeby coś takiego wyłapać.
2: Tak.
0: Ale chwała ci za to, że próbowałaś i że drążyłaś, no nie?
2: Tak, tak. Zależało mi na tym, naprawdę. Czułam, że jestem w stanie zrozumieć te dzieci, gdzieś tam dojść głębiej, dalej. I starałam się po prostu być tego częścią, tego całego procesu dorastania. Bo tu nie chodziło tylko o nauczanie. To, wiesz, nauczyciel to jest taka osoba, która tam, wiesz, no spędza z tymi dzieciakami dużo godzin, dużo
0: czasu. Tak, i ja myślę,
2: że
0: nauka to jest jedna rzecz, ale dużo rzeczy ze szkoły potem w nas zostaje do tak dorosłości, nie?
2: Tak.
0: Czasem pamiętamy takie rzeczy niekoniecznie związane z nauką, ocenami.
2: Oczywiście, że tak.
0: Tylko z tym, jak na przykład nauczyciel nas potraktował, no nie?
2: Tak, dokładnie. Dlatego u mnie było to positive behavior support. I takie, wiesz, ja tam zawsze jakieś naklejki znalazłam, czy coś. Znaczy nie chciałam im tam, wiesz, nie wiadomo jak ich obsypywać, nie wiadomo czym, ale zawsze znalazłam jakieś słowo, zawsze znalazłam coś, żeby ich zmotywować, żeby po prostu im pokazać, że hej, jesteś wartościowym człowiekiem. Nieważne, co tam się dzieje w domu, bo różne rzeczy się działy, ale słuchaj, zobacz, patrz na siebie, zobacz, jaki ty jesteś cudowny człowiek. Tak,
0: nieważne,
2: czy
0: masz trójkę, czy piątkę, ale...
2: Tak. Tak.
0: Dokładnie, dokładnie.
2: Tak.
0: To jest wspaniałe i widać, że miałaś w tym misję i czuć, ale jak mi też wspomniałaś wcześniej, to nie była jedyna szkoła, bo ty później też pracowałaś w szkole językowej prywatnej, zgadza się?
2: Tak, znaczy ja pracowałam w szkole językowej, tak, to się zgadza. Nawet nie w jednej. I pracowałam jeszcze zdalnie.
0: No właśnie, tam bardzo, bardzo dużo pracy było w twoim życiu i to wszystko łączyło się z nauczaniem, prawda?
2: Tak, wszystko było związane z nauczaniem. Tak, ja pracowałam zdalnie jako nauczyciel, ja też pracowałam właśnie w szkole językowej, ja też prowadziłam social media w szkole językowej, właśnie jakimś tam marketingiem się zajmowałam, wieloma rzeczami.
0: Kobieta
2: ogólnie.
0: Orkiestra.
2: Tak, siedziałam w Canwie, wiesz, potem i tworzyłam
0: tak,
2: różne
0: pisałaś,
2: karty pracy.
0: Że po prostu Canva to było twoje
2: tak,
0: całe życie.
2: Ja byłam tak podekscytowana Canwą. I w ogóle tym, że mogę stworzyć coś, nie? I potem siedziałam godzinami tworząc na przykład kartę pracy na temat... No teraz mi tak na przykład siedzi w głowie ta karta pracy na temat Lego Ninjago, bo jeden z moich uczniów na przykład był zachwycony Lego Ninjago.

0: Chicago i oglądał po angielsku, więc rozmawialiśmy na temat tego, co tam się działo, więc ja też to oglądałam. Tak? Ja ogólnie byłam zafascynowana Lego Ninjago w pewnym momencie, więc sprawiało mi to wielką frajdę. Ale zobacz, jak to wpływa na twoje życie prywatne, kiedy ty się skupiasz na tym, żeby to dziecko się nauczyło, ale też chcesz, wiesz, coś nowego, coś kreatywnego, więc ty jeszcze poświęcasz swój wolny czas.
1: Tak? Więc tak. Coś to jego hobby tam się
0: tak.
1: Wciągnąć.
0: I ja spędzam godziny na oglądaniu tego, na tworzeniu, na redagowaniu, na właśnie, żeby to miało sens, ręce i nogi, jakieś rozpoczęcie tej lekcji, potem jakieś, wiesz, wprowadzenie, potem coś tam, trzeba to rozwinąć. Potem trzeba to jeszcze practice, trzeba jakieś to ćwiczyć, potem jeszcze trzeba to jakoś podsumować, a potem jeszcze no ogólnie, wiesz, i potem myślisz sobie tymi rubryczkami, ale też w tym samym czasie myślisz, ile czasu masz. Wiesz, masz powiedzmy godzinę, 60, 80 minut, zależy. I musisz to wszystko tak ogarnąć, żeby to do siebie pasowało i żeby jeszcze ten uczeń był zadowolony. Ja myślę, że moi uczniowie byli zadowoleni z moich zajęć.
1: Z tego, co widzę, ile poświęcałaś na to czasu i jak się dobrze chciałaś przygotować, tak. No to myślę, że ciężko, żeby nie byli.
0: Tak. Znaczy mam nadzieję, żeby... byłabym wdzięczna, gdyby byli. Ale nie, no serio... Mam wrażenie, że ja kochałam to, co robiłam. Naprawdę uwielbiałam prowadzić moje zajęcia, uwielbiałam tworzyć, uwielbiałam być częścią tego, ale byłam niesamowicie w międzyczasie do siebie surowa, że ja to jeszcze poprawię, ja to jeszcze zmienię, jeszcze tą czcionkę zmienię. Jeszcze nawet czcionka miała znaczenie, rozumiesz to?
1: Każdy detal musiał być trzy razy sprawdzony.
0: Tak, nie? Na mojej karcie pracy wszystko musiało być idealne. Nawet, nie wiem, jakieś odstępy. Czy nie wiem, no cokolwiek, kolory miały być odpowiednie. Tak więc ja to, tak się w to wkręciłam, że już w pewnym momencie myślę, że już nie panowałam nad tym.
1: No było tego,
0: się to no po prostu
1: było
0: gdzieś
1: tego za dużo.
0: Tak,
1: no nie? Plus właśnie bardzo miało to wpływ na twoje życie prywatne, no bo tak jak mówisz, tu zaczęłaś oglądać, bo ten uczeń się interesował tym, a nie był to jeden uczeń, więc nie wiadomo ile tam jeszcze innych rzeczy.
0: O Boże, ja się uczyłam nawet o kościach i o człowieku, o anatomii. Ja się uczyłam anatomii po angielsku. Ja takich rzeczy się uczyłam, to znaczy wiesz co, mnie to fascynowało. Bo ja kochałam język, plus kochałam się uczyć różnych rzeczy, więc dla mnie to było takie połączenie... dwóch super rzeczy, które ja lubię. I to nie było stresujące, że ja to robiłam, tylko po prostu nie rozumiałam, że to zabrało mi ten czas, który powinna mieć też na odpoczynek.
1: No tak, trochę zaburzył się ten balans, prawda? Plus tak jak mówisz, jeszcze zajmowałaś się social mediami, marketingiem.
0: Tak.
1: Pracowałaś w trzech, jak nie więcej, różnych miejscach, więc to, wiesz, to musiało gdzieś znaleźć ujście, prawda?
0: Tak.
1: Ale jeszcze zanim do tego przejdę, co tam się wydarzyło później, to może jakiś tip masz dla nas, uczących się języków?
0: O kurczę.
1: A może ktoś się właśnie uczy niemieckiego, a może angielskiego? Znaczy, czy coś byś w ogóle poleciła, no nie? Na przykład...
0: Polecanie. Ja tak z tym polecaniem to mam różnie, bo każdy człowiek jest inny.
1: Czyli
0: ja
1: po
0: bym
1: prostu
0: musiała
1: indywidualnie.
0: Tak. Ja bym naprawdę musiała kogoś poznać, żeby wiedzieć, w jaki sposób on funkcjonuje na co dzień, żeby wiedzieć, co mu
1: będzie
0: polecić.
1: Służyć, tak.
0: Tak, bo jak ja mam polecić coś, co może być takim, wiesz, no nie jestem w stanie powiedzieć na przykład, o, słuchaj, musisz sobie oglądać filmiki i to ci pomoże. Bo jedni ludzie wcale nie lubią dźwięków i wzrokowo i tak dalej, im to przeszkadza i potem się nudzą i rozpraszają szybko. Są ludzie, którzy naprawdę lubią notować i lubią robić notatki idealne, które gdzieś tam i potem powtarzają
1: to ja.
0: I czyta. Ja też, ja uwielbiam, w ogóle mam tysiąc...
1: Ja miałam notatki do notatek.
0: Tak, ja też. Nawet teraz w pracy mojej nowej robię notatki, wyobraź sobie. No to jest hit, ale ogólnie właśnie różnie to bywa z tym, jak człowiek się uczy, więc ciężko jest powiedzieć, co mu pomoże. Ale jeśli chodzi na przykład moja osobista taka rada z, nie wiem, ode mnie samej, do mnie samej, gdybym tak sobie miała powiedzieć, to tak nie bać się, tak? Czyli, bo to jest mega istotne. Ja wiem, że to trudno też tak powiedzieć, a dobra, nie bój się, a no to się nie będę bać.
1: Tak, no dokładnie.
0: Bo ja się,
1: dobrze, że mi powiedziałaś,
0: ja
1: nie,
0: się
1: to
0: kompletnie
1: już nie
0: schizuję, nie? Jestem tutaj 3 lata, powiedzmy, może ponad, nie wiem nawet, ale ten niemiecki to był dla mnie jakiś kosmos w ogóle. Jak ja przyjechałam, to ja nie chciałam kompletnie się wypowiadać. Byłam zestresowana i w ogóle nawet nie wiedziałam, co to jest język niemiecki.
1: No, a kto by pomyślał? Ja bym powiedziała, no nauczyła się już jednego języka, tak super, to
0: byłam,
1: kolejny jej przyjdzie
0: no,
1: jak spłatka.
0: Byłam kompletną panikarą. Nie chciałam gadać. I wiesz, co zrobiłam? Wkopałam się w pracę, gdzie w pewnym momencie oni mnie tak wiesz, popchnęli, że musisz gadać z ludźmi. A mówię, no ale jak ja mam gadać? Przecież ja nie mam słownictwa nawet. No nie wiem, no porozum się, nie? Rękami czy coś. Aha. No i ten stres, no był to stres.
1: Oczywiście,
0: ale
1: tak.
0: Rzucili mnie na głęboką, na gorącą, na głęboką wodę?
1: Na głęboką. Tak. Głęboką i gorącą pewnie też.
0: Rzucili mnie na głęboką wodę i po prostu ja zaczęłam mówić. I teraz, po tych kilku latach, ja nawet nie chodziłam na żadne kursy. Tak naprawdę zaczęłam jeden kurs, chyba A2 i byłam tam może dwa razy i było mi tak nudno, że po prostu...
1: Czyli to nie był twój styl nauki po prostu.
0: No nie, kompletnie nie był, nie? Właśnie, masz rację. I no i ja się uczę po prostu sama. I to tak po prostu mówię. Ja się otaczam ludźmi, gdzie jestem w stanie się wypowiadać, ale uwaga, nie można się też za bardzo przebodźcować, bo i tak to wszystko potem zapomnisz, jeśli się zestresujesz za bardzo. Bo jeśli pójdziesz z taką przebodźcowaną głową spać i wstajesz następnego dnia, to no nie masz szans, że będziesz to pamiętała. Bo ty po prostu wprowadziłaś w siebie tyle stresu, tyle nerwów, że twój mózg wymazał to, co cię stresowało. On tak ci powie, nie, ja ci pomogę, to cię stresuje, to ja to odrzucę po prostu. Nie musisz się tego uczyć. I nie pamiętasz tych wyrazów, nie pamiętasz tych nie wiem, wypowiedzi i tak dalej. Więc tak, dobrze jest sobie wziąć to na luzie z czasem, po prostu akceptować swoje
1: tempo.
0: Ja z
1: perspektywy czasu też bym tak wszystkim mówiła, bo ja absolutnie tego nie brałam na luzie. I miałam jeszcze taką jakąś dziwną wewnętrzną presję, że ja tu mieszkam, to ja już muszę. Mm-hmm. No ale przecież wiadomo, że w miesiąc się nie nauczę języka.
0: Ale
1: tak?
0: Ja też się tak cisnęłam. I dalej się myślę, cisnę.
1: No, ja to jest takie po prostu... Już tak, ile tu będę mieszkać, a na razie się nigdzie nie wybieram, to będzie jakiś proces, bo to nigdy nie będzie mój język ojczysty. Tak. I zawsze będzie coś, co się pojawi nowego.
0: A tu jeszcze się pojawia dialekt a i to już, jeszcze no, w ogóle w różnych miejscach.
1: To już w ogóle, no to... Tak. To jest to, byśmy mogły kolejny podcast o tym nagrać, prawda? Ale właśnie tak sobie też teraz pomyślałam, jak o tym mówisz, że to jest bardzo indywidualne, kto jak się uczy, kto, czy są właśnie ludzie, którzy wolą słuchać, oglądać, pisać, rysować. No to kurczę, jak przychodzi 20 kilku uczniów i uczennic do ciebie, do klasy, to przecież zwariować idzie, żeby to wszystko podporządkować.
0: Nie da się, nie da się. A masz, ile masz tej lekcji tak naprawdę? No,
1: 45
0: pomyśl.
1: Minut?
0: No dobra, ale pomyśl w ten sposób. Oni się schodzą, jest dzwonek. To trwa, zanim usiądą. To są dzieci. Zanim otworzą książkę. W ogóle zanim je znajdą. Bo to jeszcze muszą, wiesz, poszukać. No tak. Potem, nie wiem, rodzice oczekują, że zadanie domowe zostanie sprawdzone przecież w szkole i tak dalej. I w ogóle, no, ty musisz wszystko nagle sprawdzić i jeszcze sprawdzić im w każdym podręczniku po kolei, czy oni to dobrze na przykład zaznaczyli, czy oni to dobrze wpisali. No i idziesz jeden po drugim 28 razy, nie? Na przykład.
1: I już no, 30 minut mija.
0: I ile to jest czasu, żeby, nie wiem... Ja potem na początku, jak zaczynałam pracować, to sprawdzałam obecność tam po kolei, wiadomo, no bo nie znałam jeszcze imion, nie znałam, nie wiedziałam kto, jak, co i tak dalej. No ale w pewnym momencie to ja już po prostu, wiesz, przeleciałam klasę wzrokiem i już, aha, dobra, to tego nie ma, nie? To już sobie zaznaczałam, że tego nie ma. Nie. Ale i to dopiero pod koniec lekcji, bo po dzwonku robiłam. Gdzie była przerwa dla mnie, to ja wtedy na przykład wpisywałam, sprawdzałam obecność i tak dalej, nie? Że ten, co wyszło, aha, tego nie było, no to ten. Żeby tego czasu jak najmniej zużywać na rzeczy mało istotne. Znaczy one są istotne, ale no mało istotne.
1: Wiem, ale nie
0: mogłoby
1: jest to
0: być
1: tego,
0: ułatwione, tak?
1: Tak.
0: A tutaj w pewnym momencie mamy właśnie takie, kurczę, no ileż można, nie? Takie... Wiesz, a tu musisz jeszcze kogoś uspokoić, a tu jeszcze dzieciaki gadają, bo są podekscytowane jakąś wycieczką, która się będzie działa za niedługo. I tego naprawdę jest dużo. Ale to trzeba też zrozumieć w pewnym sensie, że no dobra, tu lecimy z programem i trzeba się naprawdę z tym wszystkim wyrobić. Ale z drugiej strony, no hej, my nie musimy tak strasznie tu
1: tak,
0: cisnąć.
1: Tak, pracujemy z ludźmi, tak? Tak. Z żywymi ludźmi, tak? To nie może
0: zrozumiemy
1: być wszystko
0: to,
1: pod linijkę.
0: No właśnie.
1: A myślisz, że trochę się to zmienia, czy zmieniło od czasów, kiedy ty byłaś w szkole jako uczennica, a kiedy byłaś już jak po tej drugiej stronie?
0: No patrząc na to z perspektywy czasu, wydaje mi się, że coś się zmieniło. Coś tam poszło powiedzmy w lepszym kierunku, ale wiele rzeczy poszło też w gorszym kierunku. I no nie jest to łatwe po prostu, nie jest... Łatwe
1: tak, ja myślę, że nie ma też złotego środka, no nie? Żeby to wszystko jakoś pogodzić. Mm-mm.
0: Dlatego ja podziwiam nauczycieli, którzy zostali nauczycielami i wciąż są nauczycielami. Mm-hmm. Bo wiadomo, moja historia się zakończyła moim burnoutem i tym, że ja kompletnie odcięłam się od bycia nauczycielem i nauczania i od mojej pasji tak kompletnie do zera. No ale wiem, że są nauczyciele, którzy dalej tymi nauczycielami są i są w stanie przetrwać, że tak powiem. Mm. A wiesz, tutaj dochodzi do... Masz wypłatę, która jest kompletnie beznadziejna. Gdybym ja w tamtym czasie nie mieszkała z rodzicami i nie jeździła autem, które, nie wiem, raz tankowała mama, raz ja, to ja bym, nie wiem, chyba nawet na benzynę nie miała, nie? To była najniższa z najniższych krajowych, plus jeszcze oni mi dawali dodatek, żeby to była najniższa krajowa, czy jakoś tak to wyglądało. Aha. Po prostu, że to nawet nie dobijało, nie?
1: Tu ci dodali, tu ci odjęli, jakoś tam tak. Do kupy wyszło, no.
0: Tak. Mm. I dla mnie to było takie, no nieźle,
1: ale skąd,
0: nie?
1: Też właśnie, bo zaczęłaś o tym, że jakby zakończyłaś swoją pracę w szkole burnoutem, czyli takim, no, wypaleniem zawodowym, no, czyli już tak z jednej, właśnie z tej poczucia tej misji, tego, że byłaś w to totalnie zaangażowana, do tego, że jakby zupełnie nie odcinam się i nie chcę.
0: Mhm. To znaczy nie ze szkoły, w szkole podstawowej byłam na zastępstwo jako osoba, tam wiadomo, nie? Za osobę w ciąży. No, ale właśnie potem ja dalej tam mocno się wkręcałam w te social media, w te właśnie pracę zdalną, plus prowadzenie zajęć w szkołach językowych.
1: Ale myślę, że właśnie to też trochę tak jest, no bo jeśli, tak jak mówisz, ta wypłata była taka marna i ledwo starczała.
0: Tak, a w szkołach językowych, wiesz, no. Jednak trochę jesteś lepiej, w stanie dobrze zarobić.
1: Więc jakby trochę też chyba nauczyciele często nie mają wyjścia i i muszą te dodatkowe rzeczy robić, żeby
0: Są
1: jakoś...
0: Są plusy i minusy, bo potem musisz się zastanowić, jak to chcesz pracować, czy na umowę o pracę, czy na umowę zlecenie. Tutaj wakacje nie są płatne, tu płatne i tak dalej, nie? Także to różnie... To zależy potem, czego potrzebujesz, ale jak jesteś młodym człowiekiem, to raczej patrzysz na to, a dobra, mam fajnych uczniów, fajne zajęcia, luźną atmosferę w klasie, nie ma, wiesz, tysiąca zasad, mogę być kreatywna, bo w szkole językowej tak jest, że ty masz trochę więcej swobody. Możesz się tak zewnętrznić, nie? Tak kreatywnie po prostu.
1: No i to było na pewno fajne dla
0: ciebie. O Boże, ile ja miałam różnych karteczek i wszystkiego, i miśki. Ja miałam dwa takie miśki i pamiętam, no... To nawet dzieciaki wspominają, które teraz już nie są dziećmi, tylko nastolatkami wręcz, nie wiem, nawet może pełnoletni. To oni nawet te miśki wspominają, bo ja gdzieś tam na tych zajęciach często z tymi miśkami coś tam robiłam. No ale miałam też na przykład takiego, taką, jak to się mówi, jak się to wkłada, puppet.
1: A, taki na rękę.
0: Tak, na rękę
1: ten
0: takiego.
1: Teatrzyk taki.
0: Tak, tak, tak. Ale ja miałam taką wielką krowę. Tak, i no normalnie to był hit moich zajęć, myślę, nie? Ta krowa na mojej ręce. Zajęcia sprawiały mi dużo frajdy, ale też mnie oczywiście mocno przebodźcowywały. Tego nie byłam do końca świadoma w tamtych czasach.
1: No właśnie, bo chciałam cię spytać, czy pamiętasz, czy wyczuwałaś już ten moment, że przychodzi ten burnout, że to już trochę poszło
0: za daleko? Ja myślałam,
1: że
0: to depresja. Ja myślałam, że to wraca mi depresja po prostu. Ja już tam przeżyłam, powiedzmy, wcześniej, więc myślałam, o dobra, czyli chyba zaczynam
1: tak,
0: się...
1: To już poczułaś to, bo to ci było znane trochę,
0: tak,
1: nie?
0: No i myślałam, dobra, czyli czuję się beznadziejnie, tak wiesz, czuję się do dupy, bo mój mózg coś tam znowu zaczyna odwalać, nie? Ale potem dotarło do mnie, że ja się kompletnie zblokowałam i wiedziałam, że to jest burnout wtedy, kiedy ja siadając do komputera, nie byłam w stanie już otworzyć, nie wiem, Canvy. Nie byłam w stanie się zalogować do,
1: już
0: nie wiem,
1: Zooma, blokada.
0: Że to moje serce tak waliło, jakby miała atak paniki już taki, wiesz, dość intensywny. Było mi ciężko oddychać. Nie chciałam jeść. Nie chciałam pić. Nie chciałam się kąpać. Ja już miałam potem takie wrażenie, a fajnie, nie? Nie chcę mi się myć, nie? Może jutro. A potem położyłam się w łóżku, zasłoniłam roletę i zaczęłam już tam tylko leżeć. Jak tak warzywo. Nie byłam w stanie wstać. Miałam wrażenie, że to, co robię, nie ma sensu. Jestem beznadziejna w mojej pracy. I no, miałam wrażenie, że jestem beznadziejna, że ja sobie nie daję rady, bo po prostu
1: więc
0: jestem
1: się
0: ze słabym nauczycielem.
1: Zostanę po prostu
0: tak,
1: w kęcie.
0: Tak, więc na 3 miesiące myślę, że się tak zaszyłam, nie? Tam ogólnie bardzo mocno mi wtedy też zdrowie zaszwankowało.
1: Tak, ja myślę, że to się wszystko niesamowicie łączy, bo jak powiedziałaś o tym walącym sercu, to Boże, ja dokładnie przeżywałam sytuację z pracy, kiedy mi się to przydarzyło. I pamiętam, że siedziałam i zaczynaliśmy jakoś wcześniej pracę i ja siedziałam. I to nie była praca biurowa, więc siedzieliśmy w jakimś magazynie i kumpel mój stał nad mną i mówi, idź do domu, idź do domu. A ja tak, Nie, to mi zaraz przejdzie. No i przeszło za godzinę, ale przeszło, nie?
0: No to przechodzi, nie? Tylko jakim kosztem?
1: Tak, to, nie, to jakie tak. To jest... A potem wszystkie właśnie schorzenia zdrowotne, no nie?
0: Tak, to wszystko się ze sobą łączy. Wiadomo, stres jest takim największym wrogiem naszego organizmu i myślę, że to on powoduje, że naprawdę mogą się u nas pojawić takie choroby, których byśmy chyba nie chcieli. No i myślę, że dlatego z czasem i z wiekiem te choroby gdzieś tam się u mnie pojawiły. I to też było takie trudne.
1: Po prostu musiał ten stres znaleźć jakieś ujście, prawda?
0: Tak, tak. Mhm. I patrząc na to właśnie z perspektywy czasu, myślę, że jest to taka duża nauka. Wydarzyło się to, musiało się to wydarzyć. I akceptuję to, że tak powiem, że to się stało.
1: Tak, ja myślę, że po czasie można mówić właśnie, że to jest w ramach doświadczenia, prawda?
0: Tak,
1: bo
0: to jest taka lekcja, której nie zapomnisz, więc też nie wrócisz raczej, postarasz się nie wrócić kolejny raz do tego samego etapu, wiesz, w życiu. Że myślisz sobie, tak się przepracowuję, że zaczynam już świrować i po prostu nie jestem sobą.
1: To może szybciej ci się lampka zapali.
0: Tak,
1: nie?
0: Tak. To zdecydowanie, na pewno się zapali wcześniej. Więc jest okej, okay. To przeżyję. No dobrze, że to było wcześniej.
1: Tak, to można teraz trochę najbardziej na luzie, o ile się da o tym na luzie rozmawiać, ale bardzo ci dziękuję za to, że się tym dzielisz, bo to są takie trudne doświadczenia. No i wiem też, że nie dla każdego łatwe, żeby się z nimi dzielić.
0: Ja uważam, że... Bo właśnie wiesz co? Ja myślę, że dzielę się z tym tak chętnie, dlatego że ja wiem, że jest wiele osób, które to przeżywa. Ja wiem, że jest wiele ludzi, którzy nie radzą sobie z tym byciem dorosłym. Że to oni myślą, że cholera, to teraz może być zarąbiście po prostu fajny, mieć dużo znajomych i ogólnie mieć świetną pracę i wtedy będę zaakceptowany. Gdzieś szukamy tej akceptacji i tak dalej. I no ja chcę tak szczerze powiedzieć, że no hej, to się zdarza. My naprawdę z jednej strony możesz patrzeć na człowieka i myśleć, Boże, jaka ona jest wesoła. Boże, jaka ona jest... Pełna energii,
1: tak,
0: fajna, śmieszna
1: tak,
0: i w ogóle
1: tak,
0: taka otwarta.
1: Opisała, no nie?
0: Tak, otwarta
1: i przychodzisz,
0: dziewczyna,
1: jesteś
0: nie?
1: Takim słoneczkiem, przychodzisz, uśmiechasz się i wchodzisz tak. I od razu jest wesoło.
0: Tak, i widzisz ta energia, którą ja daję, ona nie jest cały czas taka sama. Dużo ludzi mówi mi, że ja jestem tym słoneczkiem, tak? I dużo ludzi właśnie tak mnie kojarzy z tą wesołą gdzieś tam, która wchodzi, że ty się nie wstydzisz w ogóle poznawać ludzi i ty w ogóle tam jesteś taka otwarta. Ja teraz na moje urodziny w ogóle zaprosiłam randomowych ludzi na moje urodziny. Także zbywają takie momenty, ale my nie widzimy tego, co ja robię tak naprawdę po tych momentach. Jakie mam kompletne zjazdy, kiedy ja płaczę w łóżku i zastanawiam się, co dalej robić i czy w ogóle to, co robię, ma sens. Także ja jestem wesoła, jestem szczęśliwa, ale to jest kwestia mojej ciężkiej też pracy, nie wiem, terapia, w której ciągle jestem i taka walka każdego dnia, żeby się obudzić i nie powiedzieć sobie, ale jesteś dupy, tylko powiedzieć sobie, ej, dobra, no może masz cięższy dzień, ale powinnaś jakby no, zaakceptować to, że on jest cięższy, bo ciężkie dni też mają prawo istnieć.
1: Bo dzięki temu doceniamy to dobre.
0: Tak. Tak.
1: No ale ja też wiem, jak to ciężko czasem sobie do głowy wbić trochę, no nie? Że...
0: I to nigdy nie będzie łatwe. I myślę, że my całe życie gdzieś tam będziemy się z tym tak troszkę, może będziemy z tym walczyć, ale nikt nie mówił, że życie ma być cały czas wesołe i szczęśliwe. Jak ja widzę wesołych, szczęśliwych ludzi cały czas, taki wiesz, pełne energii i tak dalej.
1: Co myślisz, co jest nie tak?
0: Co jest nie tak, no. Coś się tam
1: to
0: musi
1: gdzieś
0: dziać,
1: musi
0: nie?
1: Mieć ujście, tak. Ja też tak trochę mam i ja zawsze się tego bardzo wstydziłam, bo mnie też ludzie raczej postrzegali jako osobę wesołą. Mhm.
0: No, i jak ja nie dojdziesz do ich jakby oczekiwań,
1: tak,
0: to masz wrażenie, że a
1: tak,
0: dobra, to teraz do dupy mi idzie, bo przecież ja poznali mnie taką wesołą, to ja muszę teraz udawać
1: Jezu,
0: i tę maskę mieć cały czas.
1: A ja znowu jestem smutna, no o co mi chodzi, nie?
0: No,
1: i w
0: nie?
1: ogóle takie, co jest z tobą nie tak? Mhm. No i właśnie też sobie tak kiedyś pomyślałam, że okej, okay, ja w zasadzie bywam szczęśliwa, I uważam, że mam fajne życie, ale na przykład teraz jest mi bardzo trudno.
0: I staram ale ma się, prawo być.
1: I staram sobie, wiesz, się tak trochę klepać po plecach, a nie sobie dowalać. I to nie jest też czasem łatwe.
0: No oczywiście, że nie. I też mi się zdarza sobie często gdzieś tam dowalać. Ale wypłaczę to, wiesz, wymęczę te emocje, wyciągnę je z siebie. Pogadam z moją terapeutką, tam nakrzyczę trochę i potem myślę sobie, dobra, no walić to, nie? No będzie następny dzień, gdzieś tam spróbuję jakoś inaczej do tego podejść. No i wiadomo, że to czasami trwa, ale jakby mam wrażenie, że Chyba z wiekiem też daję sobie więcej takiej miłości i zrozumienia.
1: Tak,
0: a
1: ja
0: przynajmniej
1: myślę,
0: staram się.
1: Że z wiekiem też, ja tak mi się wydaje, że ja z wiekiem też, no po prostu na innych rzeczach mi już zależy, nie? Nie zależy mi, żeby być na zewnątrz bardzo. W sensie, takie wiesz, głupie przykłady, typu kiedyś nie wyjdę bez makijażu, nie? A teraz to nie wiem, wyjdę albo nie wyjdę, no co?
0: I to jest hit, nie? Bo jak ja mieszkam w Polsce, to ja, nie wiem, ja nie umiałam żyć bez makijażu, ja się czułam tak, ale to też była chyba kwestia po prostu jakichś tam insecurities, nie? Że jak to się kaza? Za dużo języków się uczę.
1: Niepewności, tak.
0: A, no, tych takich, no, właśnie.
1: Tu można wszystko, że... wiesz, tu jest multikulti.
0: No i właśnie z tym...
1: Co się da, to przetłumaczymy.
0: No i coś w tym jest, nie? Że ja w Polsce miałam takie wrażenie, że ja się muszę malować, że ja muszę coś tam nie wiadomo co ubierać, czy jakoś się prezentować, czy no nie wiem, no czułam taką presję. A jak tutaj przyjechałam, pierwszy miesiąc, ja przestałam się malować. Ja zaczęłam, wiesz co, w ogóle to był hit, bo ja poznałam ludzi, wiesz w jaki sposób. Ja mieszkałam w Telfs i oni tam sprzątali. W sensie zbierali jakieś tam po papierosach i ogólnie jakieś, no taki jakiś syf sprzątali po prostu na ulicy. I te babki, ja je widziałam na Facebooku, napisałam do nich i one mnie przygarnęły do siebie. I my zaczęłyśmy sprzątać razem. I ja tam z nimi chodziłam. I ja zrozumiałam, że kurczę, jak ja kocham naturę. Jak ja cieszę się, że mogę posprzątać tę naturę. Że to, jak to fajnie wygląda, jak jest czysto, nie? I tak zaczęłam tak naprawdę poznawać ludzi w Austrii. To był kompletny random.
1: No właśnie, więc ktoś mi mógł powiedzieć, Boże, jaka otwarta dziewczyna.
0: Tak,
1: no nie?
0: I wylądowałam w radiu wtedy nawet.
1: Chcę znać tą historię.
0: No, byłam w ORF Tirol.
1: Czyli to nie jest twoja pierwsza wizyta w radiu.
0: Nie, ale nie byłam w środku. Nie byłam tak, wiesz, jak teraz. No. Tylko na zewnątrz, tam gdzie oni mieli taką wielką kamerę i oni prowadzili normalnie na zewnątrz, wiesz, mieli mikrofon i gadali z nami, jak sprzątaliśmy tam jakiś tam kawałek, powiedzmy, lasu, nie? I rozmawiali z nami na temat tego, dlaczego to robimy i co sprawia nam taką przyjemność w tym wszystkim i tak dalej, nie? I no, więc gadaliśmy o takich naszych celach.
1: No i wyszła na ulicy i od razu trafiła do radia, telewizji.
0: Nie? Tak, no właśnie i to był taki, ja nie wiem, ja do teraz to wspominam, że w ogóle jak to się wydarzyło, nie? Ale są takie różne rzeczy w moim życiu, które są mega randomowe i nie wiem, jak to się dzieje.
1: Wiesz, ja myślę, że one się wydają mega randomowe, ale w tym na pewno nie ma przypadku i myślę, że to wszystko gdzieś tam się ze sobą łączy, bo właśnie tak przeszliśmy od tego burnoutu do twojej emigracji, bo to też tak trochę było, prawda? I powiedz mi, czy to było trochę tak, że właśnie przyjechał tutaj do Austrii, najpierw do Telfs, niedaleko Innsbrucka, do Tyrolu. Tak cię trochę z tego wyciągnął? Bo tak jak właśnie mówisz, natura i tak dalej? Czy to jeszcze nie
0: myślę,
1: był
0: że na pewno zmiana otoczenia, miejsca, zmiana pracy, wszystko ogólnie, zmiana wszystkiego.
1: Bo jeszcze miała być po drodze Hiszpania, prawda?
0: Tak, to znaczy, bo plan był taki, że ja pojadę tam, gdzie mój partner pojedzie, tak? On grał w futbol amerykański i tam, gdzie on się wybierał, tam chciałam z nim być. Więc na początku wychodziła ta Hiszpania i ja się zaczęłam uczyć hiszpańskiego, oczywiście zdalnie i to wszystko było w ogóle zdalnie na komputerze, więc
1: wyobraź
0: sobie, że
1: ja pracuję,
0: ja tworzę zajęcia, ja mam te zajęcia do 22 albo 23, nie wiem, różnie bywa. Jeszcze jacyś uczniowie przychodzą, jakieś dzieciaki ze wsi przychodzą do mnie, wiesz, w międzyczasie, bo ja przecież im poprowadzę zajęcia w domu, tak po prostu, żeby im pomóc do matury na przykład się uczyć. A tutaj jeszcze uczę się sama w domu hiszpańskiego z dziewczyną, która tam gdzieś mi nie daje, no to tam jakieś drukuje notatki, znaczy wysyła, ja sobie je drukuję i jeszcze robię ćwiczenia swoje własne, więc tego było tak dużo. Ja nie wiem, ja teraz jak o tym myślę, to myślę sobie, Boże, w ogóle, no, kosmos jakiś. Ja nie wiem, jak ja to ogarniałam wtedy. Teraz to mam połowę rzeczy rzuciła. No, ale ja to robiłam, no nie? Więc no. No i uczyłam się tego hiszpańskiego chyba z pół roku. I potem na sam koniec okazało się, że jednak oferta z Tyrolu jest lepsza niż oferta z Hiszpanii, więc idziemy do Tyrolu.
1: A ty miałaś w ogóle jakieś pojęcie o Tyrolu wcześniej? O Austrii widziałaś?
0: Oczywiście, że tak. To znaczy, wiesz co, moi dziadkowie, oni są ogromnymi fanami skoków narciarskich.
1: O, to już ich lubię.
0: Tak, no więc...
1: Już byśmy się dogadali.
0: Więc właśnie tak. No, więc ja tam gdzieś bywałam u nich, oni oglądali. Oni tam, no wiesz, jak skoki były, to był must. To trzeba było oglądać. Nawet jak byli u nas, to jak były skoki,
1: nie, no
0: to trzeba
1: tak,
0: było
1: to,
0: włączyć
1: to,
0: telewizor i oglądać.
1: To... Rosół mógł stać na stole, ale małyż w tle musiał lecieć. No nie ma opcji.
0: Tak. Dokładnie tak. I u mnie było tak samo właśnie. Więc moja babcia, mój dziadek, oni oglądali właśnie te skoki i gdzieś tam się przewijał Innsbruck, wiadomo, że się przewijał. Ale nie wiem, jakoś, ja kocham góry, ja chodziłam tam sobie po moich Beskidach, ja studiowałam ogólnie w Bielsku-Białej, więc to, no wiadomo,
1: rzut beretem,
0: górki
1: już
0: tam są.
1: Tak, tak, tak, no. Ja nawet byłam niedawno.
0: No widzisz. No i właśnie o to chodzi, że ja tam z tymi górami już dużo miałam wspólnego wcześniej, ale no nie spodziewałam się, że wyląduję gdzieś tam kiedyś w Innsbrucku.
1: Tym
0: dla
1: bardziej,
0: mnie to
1: że
0: było
1: uczyłaś
0: takie,
1: się
0: wiesz,
1: angielskiego, a wylądowałaś w niemieckojęzycznym
0: tak,
1: kraju.
0: Tak, i to też było takie, wiesz, no co ja tu będę robić w ogóle, ale ja, wiesz, zakochana i chętna taka, żeby tworzyć przyszłość, nie, z moim partnerem, więc ja przyjechałam tutaj i pierwsze kilka miesięcy miałam, nie, że byłam, wiesz, na lekach antydepresyjnych. I mieszkałam z innymi facetami w ogóle w mieszkaniu, bo to byli wszyscy
1: z drużyny.
0: Z drużyny, tak. No więc ich było kilku. No i mój partner i ze mną w tym jednym pokoju. Możesz sobie wyobrazić, jaki tam był syf nieraz przez facetów, tak? No i kuchni, ja czasami nie chciałam po prostu dotykać, bo to bleśne to było. Ale nieraz było tak, że to ja spędzałam, wiesz, bo jak nie miałam pracy, to ja spędzałam godziny na sprzątaniu, gotowaniu, najlepiej dla wszystkich. No bo przecież Aneta misjonarz, nie? Ona będzie rozdawała jedzenie.
1: Spełni swoją misję, tym razem
0: tak,
1: w kuchni.
0: Tak, więc jak był, nie wiem, tłusty czwartek, to wiesz, tam faworki się robiły i tak dalej.
1: Kurde, dobre rzeczy.
0: No, naprawdę, no to był hit, nie? Ale... No, brałam sobie te tabletki, tak sobie, wiesz, starałam się wychodzić do
1: Może
0: ludzi.
1: Może to też jest jakiś sposób, no nie, na takie dojście do siebie? Ja nie wiem,
0: to znaczy,
1: jak
0: wiesz,
1: mnie
0: co,
1: takie
0: jest,
1: rzeczy
0: to była taka,
1: uspokajają, no.
0: tak, była to taka dość duża terapia, że ja po prostu chodziłam sobie sama i gdzieś tam patrzyłam na nowe widoki, na nowe otoczenie. To była wiosna. Znaczy, ja przyjechałam jakoś chyba w styczniu czy w lutym, ale potem już przyszła wiosna i już było... Tak, wiesz, coraz ładniej, słońce świeciło i te góry, i tak wszystko pachniało, i te zwierzątka tam. I ja miałam takie, jak to jest pięknie, jak to jest ładnie, i ludzie się uśmiechali. Wiesz, ja szłam tą ulicą i wtedy było tak, kilka lat temu, że naprawdę tam ci ludzie się wszyscy znali, nie? I oni się tak do ciebie uśmiechali miło. I tak po prostu za każdym razem się z tobą witali i tak
1: No się
0: dalej.
1: chciało się wychodzić,
0: No
1: nie?
0: się chciało wychodzić. I ja miałam takie poczucie, że o, będę się otaczać tymi ludźmi, tą pozytywną energią i to mnie podbuduje. I faktycznie było tak. Ciężko mi było, że nie umiałam znaleźć pracy na początku. I to mnie bardzo stresowało, bo wiesz, no środki twoje, twoje pieniądze, środki do życia się w pewnym momencie kończą.
1: No, no niestety
0: nie,
1: się nie mnożą
0: nie
1: same,
0: jesteś
1: no.
0: milionerem, który przyjeżdża tutaj z, wiesz, z workiem kasy, nie?
1: Tak.
0: Tylko gdzieś tam masz jakieś oszczędności, no ale nie oszukujmy się, tego nie było bardzo dużo. I ja też chciałam jakoś zacząć pracować, żeby wrócić do takiego rytmu, nie?
1: Sobie
0: Bo
1: taką
0: no,
1: codzienność
0: rutyna...
1: trochę zbudować w
0: Tak,
1: nowym miejscu, no
0: tak.
1: nie?
0: No i przerażało mnie to na początku wszystko.
1: Wierzę i też
0: Jeżdżenie
1: myślę, że...
0: autobusem, jakieś sceny, jakieś zatwiane biletu, czy coś tam, no Boże. Ja, to był kosmos na początku, no. Ale gdzieś tam to też chyba mi pomogło się troszkę tak otworzyć i być jeszcze bardziej taką właśnie, no mniej zamkniętą na ludzi.
1: I myślę, że to jest też trochę taka, nie wiem, lekcja nie chciałabym powiedzieć samodzielności, bo samodzielna to ty już dawno byłaś, ale
0: ja już
1: takiego...
0: mieszkałam też osobno, nie? Jak szłam na studia, to już mieszkałam w Bielsku-Białej.
1: Ale takiego, że poradzę sobie w każdej sytuacji. Nie znam języka, ale znam angielski. Nie mogę znaleźć pracy, no ale ją znalazłaś w końcu.
0: No tak, ale to
1: nie
0: przyznaję,
1: ludzi,
0: że to nie jest
1: to
0: tak,
1: do
0: że
1: nich wyjdę.
0: wiesz,
1: Ale
0: że
1: oczywiście
0: super
1: to...
0: łatwo, nie? I tam
1: Nie,
0: tylko
1: w
0: ja
1: ogóle
0: panikowałam na każdym
1: nie chcemy
0: kroku.
1: tego lukrować, że to wszystko jak zapstryknięciem palcami, no nie? Ale myślę, że też kiedy już teraz wiesz, że dałaś radę to, to, to i to, to masz takie duże poczucie sprawczości.
0: Tak, z tym się zgodzę. Myślę, że było to takie, wiesz, poczucie takiego, o, jednak sobie troszkę daję radę w tym życiu
1: Tak,
0: dorosłym. Nie?
1: oczywiście nie umniejszając temu, że to na pewno było trudne na początku.
0: Tak, było. Było takie troszkę inne i też zrozumiałam, że ja troszkę tak uciekam. Wyjeżdżając, uciekam od swoich problemów troszkę, wiesz? Takie trochę próbuję zamieść pod dywan i tak, a to się nie wydarzyło, nie? Nigdy nie byłam nauczycielem. W ogóle nigdy to się nie wydarzyło. Teraz zacznę nową pracę i zacznę nowe życie i jestem w ogóle incognito.
1: Nowy kraj, nowa ja.
0: Tak, tak, tak.
1: Ale wiesz, z drugiej strony można też o tym pomyśleć, że nie uciekłaś od nich, tylko po prostu jakby zamknęłaś tamten etap, żeby zacząć coś nowego. Nie pod takim względem, wiesz, zamiatam to pod dywan, tylko to już za mną, to już było i to już znam i wiem, że tego nie chcę, a teraz zaczynam to nowe.
0: No tak. Tak.
1: Może tak można o tym pomyśleć.
0: Fajnie przemyślane, podoba mi się.
1: Zapiszę
0: sobie w moim zeszycie.
1: Zanotujemy za chwilę. No to powiedz, jak to było z tą pierwszą pracą?
0: No ja nie wiedziałam, no bo wiesz, jak się czujesz taka beznadziejna w tej swojej, wiesz, no ja tam skończyłam tego nauczyciela, bla, bla, bla, byłam tym nauczycielem. No i czułam się, że jestem beznadziejnym nauczycielem i ogólnie przecież nie powinnam już brnąć w to, bo no, jak mam to brnąć, jak sobie nie daję rady i w ogóle myślę, że nikt by nie lubił tego, jak ja uczę. Więc nie, to nie będę tego robić. Więc powiedziałam sobie, dobra, to ja zacznę coś takiego randomowego, gdzieś może, nie wiem, będę sprzątaczką albo no coś tam. Mnie ogólnie nie mam czegoś takiego, że to musi być jakaś nie wiadomo jaka praca, bo ona mnie definiuje. Nie mam czegoś takiego, że wiesz, że zostałabym sprzątaczką i bym się tego wstydziła, nie?
1: Że... Ale to jest super, bo myślę, że dużo osób tak nie ma.
0: No to na pewno, ale nie wiem, w moim przypadku było to po prostu takie, ja po prostu chcę coś robić i chcę być między ludźmi, bo to jest ważne, bo fobia społeczna w moim przypadku pojawia się bardzo szybko, więc to też jest, wiesz, ja muszę wychodzić, ja muszę być między ludźmi. No i no myślę, że ja po prostu tak randomowo wysyłałam CV, ale w pewnym momencie przyszłam... W sumie ja tak nie do końca pamiętam, czy ja tam przyszłam z tym CV, chyba tak. I oni mi powiedzieli, że oni się do mnie odezwą, wiesz, w hotelu. Ja mówię, ja mogę cokolwiek robić, nie? Ja nie znam języka kompletnie, ja znam angielski, znam polski, po rosyjsku się mogę dogadać, ale jakby no weźcie mnie, przygarnijcie, nie? I to była tak naprawdę jedno z pierwszych CV, które w ogóle dałam. Ja tylko tu skończyłam to CV i ja je po prostu tak randomowo dałam i oni się od razu odezwali, nie? A ja tak naprawdę 2 miesiące szukałam pracy, tylko że to nie było takie aktywne szukanie, bo ja nie byłam psychicznie chyba na to gotowa. Więc ja sobie tak chodziłam od miejsca do miejsca, oglądałam te oferty, ale nie miałam odwagi wysłać.
1: Czyli tak troszkę się sabotażowałaś.
0: Tak, tak.
1: A tu proszę, poszła ja raz nie byłam i 100% skuteczność.
0: Tak. Ja nie byłam aktywną osobą, która aktywnie poszukuje pracy. Ja myślałam, że ja jej szukam. Ja naprawdę robiłam takie, wiesz, poprawię CV jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej je poprawię. No może jeszcze bardziej. I tak dalej. I ja ogólnie robiłam bardzo wiele rzeczy, żeby, nie wiem, oglądałam się za tą pracą. Chodziłam po tym Telsie na przykład, żeby, nie wiem, się tam odezwać do ludzi. Ale nie dałam, wiesz, CV. Nie spytałam dokładnie tak w twarz, a jej szukacie kogoś. No,
1: ja miałaś odhaczone, że coś tam robisz, tak, ale generalnie tak. Nie popychało to
0: ja się
1: dalej.
0: Ja się bardzo
1: absolutnie
0: bałam, że zostanę odrzucona. Ja się bardzo bałam, że to będzie kolejna porażka i że sobie z nią nie poradzę. Że na tym etapie, na którym jestem psychicznie, nie dam rady tego udźwignąć. Więc ja się blokowałam kompletnie. No i właśnie potem do tej pracy tam gdzieś się spróbowałam odesłać, no i facet, który był menadżerem w tym hotelu, odezwał się do mnie i mnie przyjął. I do teraz jesteśmy w kontakcie. On już tę pracę zmienił, on już ma swoją kawiarnię. No i dalej jesteśmy znajomymi. Mimo, wiesz, że to było 3 lata temu i w sumie...
1: No i ty też już gastro zmieniłaś na
0: co. I ja już też gastro zmieniłam. A wciąż gdzieś tam jesteśmy takimi, wiesz, znajomymi, którzy gdzieś tam na ulicy powiedzą sobie cześć, czy ja tam czasem wpadnę do tej kawiarni i pogadamy, jak tam się życie toczy. Bo jestem tak niesamowicie wdzięczna za to, że ta osoba dała mi szansę się po prostu rozwijać. Że dała mi szansę, żeby gdzieś przynależeć. Przynależeć. Język polski jest trudny, okej?
1: Bardzo. Tutaj też można robić błędy. To w ogóle... Jejku, to takie... Wiesz, mnie to... Ja nawet dzisiaj się z kimś śmiałam, że ja nie powinienem się śmiać z tego, jak ja piszę, a już tym bardziej z tego, co studiowałam, bo jak ci powiem, że dziennikarstwo to są już ola Boga, ona nie umie pisać. Ale ja piszę chaotycznie, nie mam wszystkich polskich znaków na klawiaturze i kurde, przestałam się tym przejmować, wiesz?
0: Ja piszę... Wiesz, jak też ludzie ci piszą wiadomości, że jest jedna wiadomość, druga wiadomość, trzecia wiadomość, no to ja tak piszę, nie? I nie, że jest jedna, wiesz, długa wiadomość, tylko 15 krótkich, nie?
1: No. No i kurde, i wiesz, i to takie, wiadomo, czasem się nad czymś zastanowisz, coś, czasem chcesz, żeby cię ktoś poprawił, ale już też przestajemy sobie tak to wszystko wytykać, nie? Dajmy sobie pożyć po prostu na luzie, nie?
0: Nie, ja mam kompletnie na to wywalone już od dawien dawna.
1: Cieszę się.
0: Ja nie lubiłam nigdy języka polskiego i zawsze mówiłam wszystkim, że słuchajcie, ja jestem ze Śląska, okej? Okay?
1: Jakby no mnie język też polski, tam mówiłaś.
0: Język polski mnie nie interesuje.
1: Jak ja tam będę mówić, jak ja po śląsku? A ja ojejku, tak, ja tak uwielbiam śląski.
0: To jest świetny, nie wiem, czy teraz się na to mówi dialekt, czy etnolekt, czy jak to tam się w ogóle wymienia teraz. Język regionalny, nie wiem. Jak to tam. Ale w każdym razie. Tak, ze śląskim się mocno tak właśnie utożsamiam, a z tym językiem polskim, no to jednak jest mi trudno.
1: Trochę na bakier.
0: Tak.
1: Ale
0: w ogóle nawet,
1: świetnie.
0: Jeśli chodzi o moją właśnie tam maturę z polskiego i jak sobie to przypomnę, to była trauma dla mnie.
1: Kurczę, ale nie masz tak, że myślisz, Boże, matura, jaki stres, a teraz masz to tam ileś lat.
0: Co to w ogóle było, nie?
1: Myślisz, o co tyle szumu tak naprawdę? No. Jesteśmy, żyjemy, jest okej, no nie?
0: Jakby, tak.
1: Nieważne, i nie wiem, nie rozmawiamy tutaj, ile miałaś punktów z matury, a ile miałam ja. Bo to jakby nas teraz w ogóle nie weryfikuje tego, co w życiu robimy, no nie?
0: Tak, dokładnie tak. Zgadzam się w 100%. No i właśnie tak więc dostałam się do gastro i pracowałam w gastro. Zaczęłam jako tam kelnerka na śniadaniach. Godziny pracy były w miarę okej, płaca była beznadziejna i dotarło do mnie, jak wiele tu jest różnych ludzi. Bo będąc tam w Innsbrucku właśnie, pracując w gastro, poznałam takie różne typy osobowości i no byłam troszkę tak w szoku, że wiesz, tu tacy mili ludzie, a tu takie, wiesz, takie wredoty, nie? Jedni. Po prostu ja sobie myślę, jak ty w gastro pracujesz, jak ty tam tych ludzi obsługujesz, jak jesteś takim wrednym człowiekiem, nie?
1: Czyli doświadczyłaś wielu różnych...
0: Także tak, doświadczyłam różnych rzeczy.
1: Bo to właśnie często w gastro, myślę, że gastro, no jest trudną pracą, ale też myślę, że częściej myślimy o tym tak, że to goście mogą być dla ciebie trudni,
0: tak.
1: Ale masz jeszcze przecież współpracowników.
0: Tak. I jeszcze są ludzie w kuchni. I to jest ogólnie, gastro to jest ogólnie jakiś taki kolejny kosmos i chaos w moim życiu, myślę. Ale też dał mi dużo innej energii i znowu nauczył mnie wielu rzeczy. Tak więc, no, ten kosmos jest taki, wiesz,
1: kolejne doświadczenie.
0: Jest duży, rozległy.
1: Tak, duży, rozległy i tam dużo się rzeczy różnych...
0: Tak.
1: Może wydawać. No właśnie, bo zmieniłaś niedawno pracę.
0: Tak.
1: I to jest już zupełnie inny kosmos.
0: To jest zupełnie inny kosmos. Taki kosmos, który można oglądać pod mikroskopem.
1: A to jest trochę tak, że właśnie z tego takiego gastrokosmosu, gdzie jest chaos, dużo się dzieje, ludzie dużo mówią, krzyczą, jest stresujące.
0: I robisz milion nadgodzin i
1: tak,
0: ogólnie nie możesz mieć urlopu.
1: Gości.
0: Tak, urlop ogóle, nie istnieje.
1: Urlop nie istnieje, bo jeszcze w Tyrolu zawsze jest sezon i tak dalej.
0: Tak, i jeszcze w ogóle nie możesz być chora, bo przecież jest za mało ludzi w pracy, więc ty musisz być
1: wiecznie
0: na 100%.
1: Bo zawsze w gastro jest zawsze za mało ludzi, prawda? Dokładnie. Do takiej bardzo, bym powiedziała teraz, takiej cichej i sterylnej pracy.
0: To jest nie dość, że sterylna praca, to jeszcze bardzo taka wyciszająca, troszkę jak medytacja.
1: Opowiedz nam, co robisz teraz.
0: Pracuję w firmie, która zajmuje się tworzeniem aparatów słuchowych i ja siedzę sobie w takim sterylnym pomieszczeniu, gdzie te aparaty gdzieś tam musimy... Nie wiem, no musimy zmierzyć tam poziom newtonów i tak dalej. Różne rzeczy, no różne rzeczy robimy, ale ogólnie tworzymy je, tak? Więc musimy być naprawdę w bardzo sterylnych warunkach.
1: I manualna praca.
0: Bardzo precyzyjna praca. No tak jak mówiłam, pod mikroskopem, więc te rzeczy są takie maciupeńkie. Często pracuje się z bardzo takimi metalami szlachetnymi. Więc moja praca zaczęła się od wielu szkoleń i od wielu takich notatek. I takich, wiesz, tam było dużo różnych dokumentów, które
1: informacji,
0: trzeba było przeczytać, tak. Się trzeba było nauczyć na pamięć, żeby wiedzieć co i jak. No i podobało mi się to na początku właśnie, że mogę się czegoś nowego nauczyć, tak?
1: No,
0: ale lądujesz w kompletnie innym świecie, nie? I tu nagle w ogóle wszystko jest po niemiecku.
1: A masz trochę tak, że właśnie, no właśnie, bo w gastro to tak jeszcze dużo pewnie angielskiego,
0: dużo
1: różnych
0: angielskiego,
1: języków.
0: Bo tych ludzi jest tam dużo z różnych krajów właśnie, nie?
1: Ale właśnie miałaś takie, że wiesz, tu z takiego totalnego chaosu, do czegoś takiego cichego.
0: Tak. Wiesz, jak,
1: to myślę, że
0: wiesz,
1: to jest
0: jaki
1: duży
0: to
1: przeskok,
0: wywołało,
1: nie?
0: Wiesz, jaki to wywołało we mnie stres?
1: Ja totalnie rozumiem.
0: Zmieniając tą pracę, pierwszy tydzień byłam mega podekscytowana. Ja mówię, Boże, ale tam jest super. Wiesz, wychodzisz o normalnych godzinach.
1: Wszystko nowe. Tak,
0: i w ogóle,
1: jeszcze godziny pracy są
0: i masz
1: normalne.
0: Sobotę wolną, i niedzielę wolną i piątek do 11:30. W ogóle no, to jest jakiś...
1: Kosmos,
0: masz wakacje,
1: kolejny kosmos.
0: No kosmos, no masz wakacje co chwilę, nie? No ale nagle uświadamiasz sobie po tygodniu, że ty teraz musisz tę pracę wykonywać. Że ty musisz codziennie tak w takie sterylne warunki wchodzić. Mhm. Więc to jest takie, wiesz, ja mam problem z przejściem w różne tryby.
1: No właśnie, bo to jest tak, że przychodzisz do pracy
0: i musisz się przebrać.
1: No
0: tak?
1: I nieważne, czy dobrze spałaś, czy źle, czy coś, to wchodzisz tam i musisz się mega skupić, tak? I
0: tak.
1: Jeszcze właśnie ubrać specjalnie.
0: Tak. I wiesz, i tutaj masz to takie, taki lekki stresik, że musisz, wiesz, musisz wszystko odpowiednio zrobić. Musisz to naprawdę 10 razy sprawdzić, bo ty jesteś odpowiedzialna za człowieka. Ty tworzysz rzecz, która będzie potem pod skórą, wiesz, przy czaszce. To jest bardzo ważne, żeby to było wszystko sterylne i no,
1: no
0: jest
1: i
0: bardzo
1: działać,
0: dużo zasad.
1: Tak?
0: Tak, musi działać, no więc to, Jezus, to jest w ogóle, tyle rzeczy tam się dzieje w tej pracy i no i czujesz taką dużą, dużą odpowiedzialność, nie? Żeby to wszystko poszło po prostu dobrze, żeby ta osoba nie musiała mieć tej operacji na przykład powtarzanej, nie? Szczególnie 6-miesięczne dziecko, jak o tym pomyślisz. No bo przecież jest dużo ludzi, które nie słyszą, ale pomyślmy o tych małych dzieciach, które nie słyszą i mają jakieś tam właśnie wszczepiane aparaty słuchowe.
1: Ja sobie właśnie pamiętam, jak...
0: Bo to nie są takie, wiesz, zewnętrzne aparaty słuchowe, właśnie, tylko te,
1: tak,
0: które
1: tak,
0: się już pod skórę wszczepia.
1: Mhm.
0: Tak,
1: czyli już wyższa szkoła jazdy.
0: To już jest wyższa szkoła jazdy, to jest już mocno
1: ale ja
0: skomplikowany
1: właśnie
0: proces.
1: Wspominam, że w czerwcu, kiedy z dziewczynami z naszej polskiej społeczności brałyśmy udział w biegu kobiet, to biegłyśmy razem, biegłyśmy w trójkę jeszcze z Natalią i wtedy opowiadałaś nam, że ty już teraz chcesz szukać jakiejś pracy społecznej.
0: Tak.
1: Że ty że chcesz iść w pomaganie ludziom.
0: Tak.
1: I ja sobie tak myślę, że po prostu znalazłaś swoją kolejną misję.
0: Tak. Ja myślę, że po tych moich porażkach życiowych, jakbyśmy to tak nazwali.
1: Doświadczenie.
0: To, to właśnie... Ja powiedziałam sobie, dobra, żona, a co ty chcesz robić tak naprawdę, nie? A ja myślę, no dobra, no przecież ja zawsze jestem tym misjonarzem, to może faktycznie czułabym się dobrze, gdybym pomagała innym w jakikolwiek sposób. Ja w gastro też się czułam tak, jakbym pomagała w pewnym sensie.
1: Ja zawsze mówiłam w gastronomii, ale... jak pracowałam na kuchni, że ja uszczęśliwiam ludzi, bo robię im jedzenie.
0: No tak. No i ja też
1: czy
0: się
1: mnie
0: tak
1: to
0: uszczęśliwiało,
1: wiesz,
0: że...
1: to jest inna kwestia.
0: Wiesz, ja też się tak czułam, bo to już, wiesz, doszłam do takiego etapu, gdzie ja byłam tym, wiesz, tam zastępcą, menadżerem. No i ja już tam byłam odpowiedzialna za jakieś rzeczy, tak? Więc ja się też czułam taka trochę potrzebna, ale z drugiej strony myślę sobie, słuchajcie, no dlaczego wy mnie tak traktujecie? Ludzie różni są, naprawdę są różni. I w pewnych momentach czułam się tak bardzo niedoceniana, że wiesz, dawałam siebie 110% większość czasu, a potem byłam kompletnie chora, wiesz, nerki wysiadały, bo przecież Żaneta nie piła wody.
1: No, no bo i... kiedy, tak?
0: No nie, no nie ma czasu, w ogóle jedzenie, po co? A ja godzina, nie wiem, 11 w nocy, jak ja kończyłam pracę, to ja jeszcze szłam biegać, bo energia, no tyle energii.
1: A, trzeba było gdzieś też to,
0: to trzeba było gdzieś...
1: upuścić,
0: tak?
1: Tak, dać upust tej
0: tak,
1: energii.
0: Tak, bo to tyle stresu,
1: szaleństwo,
0: tyle nerwów.
1: No.
0: Ja szłam biegać, ja po prostu nie mogłam wytrzymać. Potem szłam spać, wstawałam o 7 rano, bo na 7:30 do pracy szłam. I ja w ogóle, no to był kompletny chaos, nie? I no mocno się wykończyłam wtedy też. Ale... o czym to gadałeś?
1: O obecnej pracy, o
0: no
1: tej
0: właśnie.
1: Takiej medytacji
0: no
1: i
0: więc,
1: o misji społecznej.
0: Więc
1: nie?
0: Ta praca daje mi to poczucie tej misji. I czuję się bardzo potrzebna, ale pierwszy miesiąc też nie był łatwy dla mnie psychicznie. Bo
1: wiadomo, ja
0: zamknęłam
1: myślę,
0: się w tym pomieszczeniu.
1: To jest duża zmiana.
0: Tak. Jesteś z ludźmi, których nie znasz, którzy, no Austriacy to, no nie wiem, oni są bardzo zamkniętymi osobami. To są ludzie, którzy znajdują swoich znajomych gdzieś tam w swoim otoczeniu i nie bardzo są tacy, wiesz, otwarci na nowe znajomości.
1: Mm.
0: Tak, przynajmniej ja w ogóle głównie pracuję z facetami, to już w ogóle jestem tam prawie jedyną dziewczyną. Jest jeszcze jedna ze mną, która często gdzieś tam, wiesz, pracuje gdzieś tam z tyłu, powiedzmy, więc jej nie ma w pobliżu. I to jest, to na początku naprawdę było trudne doświadczenie dla mnie, że zmieniam tę pracę. Znowu zaczynam jakby od zera. No i Nagle właśnie wszystko po niemiecku. No jak ja sobie teraz poradzę z tym, z tymi przemianami, z tym, że ja muszę wstać rano i jakby no... Wstawanie rano nie jest dla mnie problemem, ale ja się tam kompletnie nie maluję, no bo nie wolno przecież.
1: No tak, musi być super sterylnie.
0: Tak, więc kompletnie zero makijażu. Jesteś takim ogołoconym człowiekiem i musisz po prostu być, mieć tą osobowość swoją, żeby, no nie, żeby z kimś pogadać czy coś. No ale ja pierwszy miesiąc praktycznie się nie odzywałam. Tak jak widzisz, ile gadam.
1: Tak.
0: Nie tam w tym miejscu. Ja kompletnie, nie wiem, zamknięta, nie? Mówię, nie wiem, czy oni mnie zaakceptują. Przecież ja tu jestem jedyna z innego kraju w tym miejscu, w tym pomieszczeniu. No i oni wszyscy ze sobą gadali, tak strasznie dużo, wiesz, opowiadali tam, oni w ogóle biegają po 25-30 kilometrów, oni, wiesz, to są takie typy, nie, którzy...
1: Innsbruck.
0: Tak, takie typy, które właśnie liczą kalorie, jak jedzą i bardzo zdrowy tryb życia. I co robiłeś w weekend? No biegałem, 25 tysięcy rzeczy robiłem, nie, i jeszcze byłem, nie wiem, na Klettersteigu i coś tam, i coś tak. Tam. A ja sobie, no, ja, bo... Mi się udało na przykład zrobić pranie
1: i w końcu się wyspałam, bo tak się stresowałam.
0: Tak, w końcu wstałam z łóżka i rozumiecie, no wykąpałam się i to mi wyszło i nawet sobie zjadłam, wiesz, kanapkę i no, no i wiesz, dla mnie to było takie...
1: Poklepać po plecach, że po ramionach, że
0: ja tak w pewnych momentach, wiesz, jak tego słuchałam i sobie myślę, no co ja mam im powiedzieć, jak ja się mam tam wkręcić w to środowisko, jak ja mam problem, żeby, wiesz, ogarnąć podstawowe rzeczy w życiu. I to naprawdę czasami tak jest, że ja mam z tym problem. No to...
1: Ale to jest to, o czym powiedziałyśmy wcześniej, wiesz, to są rzeczy i rzeczy, z którymi każdy z nas się boryka, tylko to zależy też, jak to przedstawisz,
0: tak,
1: no nie?
0: Tak.
1: To nie jest tak, że oni też wszystko ogarniają, no nie?
0: No właśnie,
1: wiesz,
0: też ten hit.
1: Żeby biegać tyle kilometrów, to nie mają czasu na pranie na przykład zawsze, więc może mają, wiesz, pranie, którego nie zrobili od 3 tygodni.
0: Się z tym. I w ogóle jeszcze dodatkowo powiem tak, że muszę przyznać, że w końcu, jak już się w końcu otworzyłam, to się okazało, że my jesteśmy wszyscy do siebie bardzo podobni. I to są faceci, ale zaczęli rozmawiać o emocjach. Opowiadali o tym, że o, ja wczoraj płakałem. Czułem się beznadziejnie, więc poszedłem biegać.
1: Widzicie, moje mina, jestem totalnie w
0: 25,
1: szoku,
0: zrobiłem 25 kilometrów i potem kolejne 5, bo moja głowa jeszcze była pełna emocji.
1: Wow.
0: Tak. I siedzisz tam, w tym właśnie no tam właśnie, cichym pomieszczeniu
1: no właśnie,
0: i siedzisz i myślisz... No wzruszyłam się.
1: No, a ja się tak dzisiaj wzruszyłam, jak jeszcze czytałam, wiesz, te twoje notatki. To ja ci chyba nawet nagrałam, bardzo się też wzruszyłam, no.
0: O,
1: tak, ojoj. To właśnie jest to chyba trochę, o czym mówisz, bo możemy opowiadać nasze różne inne historie, ale właśnie znaleźć te punkty, gdzie to wszystko się gdzieś łączy.
0: Tak. No i właśnie chyba ja jestem tym przykładem tego człowieka, który powie ci tak otwarcie o swoim życiu, o swoich jakichś tam właśnie takich trudniejszych i łatwiejszych momentach. Bo ja wiem, że ludzie mają te takie trudne momenty w życiu i ciężko jest im o nich mówić i mają wrażenie, że są z tym sami. I ja jestem tym właśnie takim ludzikiem, który ja mówię, że zgłasza się, nie? I mówi, i słuchaj, no ja też tak mam. Nie jesteś sam.
1: To jest piękne i to jest super i bardzo się cieszę, że tu przyszłaś i że o tym mówisz. I że jak wcześniej mówiłaś, ojej, co ja tu będę mówić w ogóle. No właśnie, no to zawsze, to się tylko potwierdza ta reguła, że jak ktoś tak mówi, to znaczy, że to są potem najlepsze rozmowy. I że w ogóle ciągle jest o czym gadać i że tak można by jeszcze rozmawiać. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam cię spytać. No bo mieszkasz teraz w Innsbrucku, ale był krótki epizod grecki.
0: Tak.
1: Opuściłaś Innsbruck i do niego wróciłaś. I powiedz mi, czy Innsbruck ma coś takiego, że przyciąga, twoim zdaniem?
0: Tak.
1: Bo nawet, tak sobie pomyślałam, że nawet jeśli tam stwierdziłaś, że nie chcę być w Grecji, nie będę już w Grecji, to przecież mogłaś być w różnych innych
0: Mogłam
1: miejscach.
0: Mogłam być w Polsce, prawda?
1: Na przykład.
0: Mój powrót do Innsbrucka był bardzo świadomą decyzją.
1: Nie pamiętam, że nawet rozmawiałyśmy wtedy.
0: To była taka... Wiesz, to był trudny okres, kolejny trudny okres w moim życiu, ale ja, tak wiesz, rozmawiałam sobie z mamą i ona mi mówiła, dlaczego nie wrócisz do Polski? Przecież tu wszyscy jesteśmy i w ogóle wiesz, to bezpieczne, znajdziesz sobie pracę, znajdziesz męża, w ogóle wszystko sobie znajdziesz, nie? Ja mówię, mama, ale no, no tam jest płasko. I jakby ten tryb życia, który ja miałam w Innsbrucku, on do mnie najbardziej przemawiał. Oczywiście, że ja tęsknię za moją rodziną. Jest mi, nie jest mi łatwo tutaj samej, bo no nie oszukujmy się, halo, ja jestem tutaj sama. Nie ma,
1: halo,
0: halo,
1: dobry,
0: nie
1: ja
0: ma,
1: też,
0: halo. No właśnie, nie? Nie, nie ma nikogo, kto by cię, znaczy masz znajomych, wiadomo,
1: nie,
0: ale,
1: no, oczywiście,
0: ale
1: jest,
0: jesteś
1: jest,
0: chora
1: jest...
0: i kto ci herbatę zrobi? No, musisz się doczłapać i
1: no,
0: zrobić
1: mama,
0: sobie herbatę,
1: mama nie?
0: Nie
1: zrobi, no.
0: No właśnie, mama ci nie upiecze nagle, wiesz, szarlotki i cię nie pogłaszcze po głowie i tak dalej, więc nie jest łatwo i o tym trzeba mówić, że ciężko się żyje samemu, ogólnie wszędzie, myślę, ale jak on to buduje w tobie taką silną osobowość, nie? I no i właśnie rozmawiałam z tą mamą i mówię jej, wiesz co, ja wiem, że to takie wszystko jest teraz takie popieprzone w ogóle w tym życiu i z kosmos to się dzieje, oczywiście moje życie to jest kosmos, ja cały czas o kosmosie gadam, ja chyba jestem, nie wiem, w Interstellar. To
1: jest wiele kosmosów. Czas,
0: tak, to jest wiele kosmosów, które ja przechodzę w moim życiu, ale właśnie powiedziałam tej mojej mamie wtedy, bo ona tak zapytała i ja tak się naprawdę głęboko nad tym zastanawiałam, dlaczego nie wracam do tej Polski. No bo ja się naprawdę tutaj czuję jak w domu. Po prostu czuję się dobrze. I tu nie chodzi tylko o widoki. Tu chodzi o tryb życia.
1: To się musi
0: ludzi.
1: Wszystko zgadzać, no
0: tak.
1: Nie? Bo ja sobie myślę, żeby zachwycać się widokami, one są oczywiście przepiękne, ale jeśli by ci się wszystko
0: ale jeśli
1: inne
0: nie
1: zgadzało...
0: chodzić po górach, no to co tak. Ty będziesz robić, nie?
1: Tak,
0: no.
1: Plus...
0: Nie ma tu imprezowni, nie pójdziesz
1: no nie
0: się,
1: ma.
0: Wiesz...
1: No nie ma, no nie ma.
0: Wytańczyć, nie?
1: Tutaj właśnie prędzej na te góry pobiegać, jak,
0: no
1: twoi,
0: tak,
1: jak
0: tak.
1: Twoi koledzy z pracy. Ale o co mi też chodzi, że wiesz, jeśli nic innego cię tu nie trzyma, nie czujesz się tu dobrze na tych wszystkich innych różnych poziomach i ze wszystkimi innymi rzeczami i jakby nie klika z tobą to miasto, to te widoki nadal będą ładne, ale one ci nie zapewnią tego wszystkiego, czego ci tu brakuje.
0: Tak. Tak, zgadzam się z tym. Ale no właśnie to było to, że ja miałam wrażenie, że hej, może i nie jest super kolorowo, ale ja wracam do miejsca, do którego należę, gdzie się czuję bezpiecznie, gdzie to też mocno właśnie przeważyło chyba to, że ja miałam taką świadomość, że ci lekarze, którzy są tutaj, oni mi dość dobrze pomagają, że ja jestem zaopiekowana, że mam dobre ubezpieczenie zdrowotne, bo to dla mnie było bardzo istotne w tamtych czasach i wracając z Grecji, gdzie nie miałam kompletnie nic, tylko prywatne polskie ubezpieczenie, bo no wiadomo, jak Grecja funkcjonuje, tam nic nie funkcjonuje, to człowiek sobie uświadamia, jak to jest ważne. I że to naprawdę...
1: Tak, kiedy tego nie ma, prawda?
0: Tak, tak. I jak ja naprawdę byłam w takiej trudnej sytuacji zdrowotnej, to ja tak byłam wdzięczna, że jestem w Innsbrucku teraz z powrotem i że mogę się, nie wiem, leczyć w odpowiedni sposób, że ci lekarze się interesują, że mają takie serce, że tak potrafią z tobą rozmawiać. Akurat trafiłam na dobrych. Bo ja wiem, że różne sytuacje są.
1: Oczywiście,
0: i różnie
1: to
0: ludzie...
1: różne są doświadczenia.
0: Tak,
1: myślę,
0: ale...
1: że wszędzie można być lepsze lub gorsze.
0: Dokładnie,
1: prawda?
0: Ale trafiłam akurat tutaj na ludzi z takim naprawdę sercem i z wyrozumiałością. I czuję się tutaj właśnie taka zaopiekowana, mimo że jestem właśnie że jestem
1: daleko
0: w tym
1: od
0: miejscu
1: domu.
0: Sama. I tak, że daleko od domu. Ale wiesz, cieszy mnie też to, że... Bo ja tutaj w ogóle wracając, no to ja też wróciłam, wiesz, z walizkami, z kartonami do pokoju hotelowego, gdzie ja pracowałam. Także
1: no,
0: to
1: czyli
0: też
1: nie,
0: trzeba sobie
1: nie
0: wyobrazić,
1: łatwo.
0: Że ja nie wróciłam do mieszkania. Jak ja miałam wyjąć nagle znowu mieszkanie? Przecież ja wszystko, wiesz, oddałam i pracę rzuciłam, żeby wyjechać do Grecji, więc jak przyjechałam z powrotem, ja nie miałam kompletnie nic i zaczynam znowu takiego, wiesz, od zera.
1: Ale już znałaś trochę miejsce i wiedziałaś, czym to się je, więc
0: tak.
1: Myślę, że o tyle mogło to już być ci łatwiej, prawda?
0: Tak. I powiem szczerze, że właśnie chyba dlatego też znalazłam lepszą pracę, że po powrocie miałam takie poczucie, hej, tam nie potrafiłam kompletnie znaleźć pracy. W Grecji to było w ogóle graniczące z cudem. I jak ja przyjechałam tutaj z powrotem, to miałam takie, okej, dostałam tą asystentką menadżera i potem miałam takie, boże, jaka ta praca jest wredna, jaki tam się mobbing stosuje, ci ludzie są po prostu toksyczni. I ja tę pracę rzuciłam i dosłownie nie, ja nie miałam planu. Wiesz, ja rzucam pracę, więc wiem, że muszę się wyprowadzić do końca miesiąca i muszę nową pracę znaleźć do końca miesiąca i tak dalej. Ale ja miałam to kompletnie w dupie. Ja mówię, dobra, poradziłam sobie z tym, to poradzę sobie i z miesiącem, wiesz, czasu wypowiedzenia. I ja rzuciłam tę pracę i po prostu powiedziałam, dobra, tak jak kiedyś nie byłam w stanie wysłać tych CV tam, gdzie ja bym chciała je wysłać, tak teraz to zrobię. I to zrobiłam. I się odezwali.
1: No i pięknie.
0: No i miałam rozmowę po niemiecku i sobie znalazłam pracę. I mam mieszkanie.
1: No i wszystko się ułożyło. I ja myślę, że to jest taka fantastyczna puenta tej rozmowy, że właśnie kolejne jakieś trudne doświadczenie, które tak naprawdę dało ci takiego kopa.
0: Tak.
1: I nie chcemy

0: To tak, tobie
1: żebyś
0: sprawia radość.
1: był
0: I nieważne,
1: zadowolony.
0: czy możesz być naprawdę, robić jakąkolwiek pracę, ale to praca. Nie patrz na to, co to w ogóle jest za praca. Ty patrz na to, co ty robisz po tej pracy. Co ty robisz swoim czasem wolnym. Co robisz ze swoją głową. Ze swoimi myślami. Żeby być dla siebie dobrym człowiekiem, bo takim. Żeby to swoje małe dziecko tam głaskać w sobie.
1: Tak, więc bądźmy dla siebie dobrzy. Opiekujmy się tymi naszymi wewnętrznymi dzieciorami, żeby one tam były
0: Żeby
1: zadowolone.
0: one tam skakały,
1: Tak, żeby
0: wyszalały.
1: nic się tam im złego nie działo i też, żeby więcej radości z tego życia było.
0: Tak.
1: I myślę, że tutaj celem tej rozmowy właśnie było to, żeby pokazać, że da się, no nie? Że nawet jak jest
0: Da
1: trudno, to
0: się.
1: się da. I bardzo ci dziękuję za te wszystkie doświadczenia, którymi się podzieliłaś, bo myślę, że to i mam nadzieję, że niejednemu z nas i niejednej z nas pokaże, że to, że teraz jest źle i trudno, to nie znaczy, że zawsze już będzie właśnie tak. Plus to, że właśnie jak idziecie gdzieś tam za głosem serca i za tym, co z czym wasza dusza się dobrze czuje, no to znajdziecie to swoje. Tak
0: Dokładnie.
1: jak ty znalazłaś Innsbruck i nową pracę, w której życzę ci powodzenia.
0: Dzięki.
1: I jeszcze raz bardzo, bardzo ci dziękuję.
0: No, ja też dziękuję za zaproszenie. To było naprawdę super doświadczenie i bardzo się cieszę, że będę mogła je wspominać teraz w moim życiu.
1: Tak, zostało nagrane, więc wspomnienia będą, będzie można odsłuchiwać. Super, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję, bo to tak jak ci trochę wcześniej też się nagrywałam, dało mi to też trochę do myślenia, nawet dużo do myślenia i trochę takiej odwagi, że może czasem właśnie nie warto trzymać wszystkiego w sobie i pokazywać, jakim się jest silnym, świetnym i uśmiechniętym, tylko czasem podzielić się swoim doświadczeniem też może wyjść nam na dobre. Bardzo ci
0: Tak,
1: dziękuję.
0: trzeba być sobą w tym wszystkim, po prostu trzeba siebie odnaleźć i siebie ukochać.
1: Także my zostajemy sobą, wy też trzymajcie się przy swoim. To był kolejny odcinek Polki na zagraniczu.
0: I na sam koniec mogą sobie posłuchać Edyty Bartosiewicz, Jenny.
1: Tak,
0: Niech sobie ją
1: właśnie.
0: puszczą.
1: Edyta jest super, ale super jest też Jenny Gałeczka, która była dzisiaj moją gościnią. Jeszcze raz mega, mega dzięki. I co? Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: No tak, trzymajcie się.
1: No, powodzenia we wszystkim. Trzymajcie się, buziaki, pozdrawiamy.
0: Buziaczki.